0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szus. Nie zmieściły do walizki siena, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupi filozofia ciebie, ząb za ząb, po koza oko. Ostatnie

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Kalambury, przegrany robi obiad.
1: Mama pokazuje zimę?
2: Albo stoi przy lodówce.
0: Dobra, to jeszcze raz.
1: Dom?
2: Ciepło.
0: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.

końca. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty. 20%

Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Reksu ma wszystko pod lady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach,

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek, Koszalin, ulica Gnieźnieńska 81.

0: Ma rację Wiktor Waligura w tym, co śpiewa. No. Dzień dobry, bo to naprawdę jest piękny czas. Jak rano wstajesz, jest jasno i ciepło.
1: Ma rację.
0: Dziękuję.
1: To prawda, pozdrawiamy tych, którzy w życiu uważają, że ma rację nie tylko Wiktor, ale przede wszystkim Wiktoria. Asia Meus, Irek Jakubek, to będzie super.

0: Uwaga! Super promocja wtedy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Sorry papi, dzień ojca, tylko raz w roku, ale za to w pełnym gazie, tak jak to u nas zwykle w RMF Max.
1: A tymczasem Szwedzi ładują sobie domy samochodami, to znaczy najpierw ładują samochód tanim prądem w nocy, a potem w ciągu dnia ten prąd z samochodu wpinają do domu i oszczędzają na prądzie.
0: No patrz, niby takie mądre. A jeszcze nie odkryli, że są takie samochody, którymi można utrzymać cały dom, mieszkanie.
1: Tak?
0: Tak, to się nazywa taksówka. Albo Uber. Pozdro dla tych, co w trasie.

0: Duke Dumont i Ocean Drive to jest taki powiew morskiej bryzy prosto o poranku w wasze okna.
1: Wow. Za chwilę informacje z regionu, będzie ich dużo. Jak to o 6 w RMF Max, a teraz wiadomość z lasu i łąki.
0: O, proszę.
1: Bo jest sposób na to, by uniknąć kleszczy.
0: Dawaj.
1: Trzeba się obsypać zrębkami. Takie grube trociny. Naukowcy mówią, kleszcze tego nie cierpią. Do odważnych świat należy wakacje już niedługo.
2: To jest RMF Max Śląsk. Czas na Flash. Monika Chrycko, zapraszam na skrót najważniejszych informacji. Jastrzębska Spółka Węglowa dostała koncesję na sprawdzenie nowego złoża węglowego w rejonie sąsiadującym z kopalnią Knurów Szczygłowice. To może mieć istotne znaczenie dla przyszłości zarówno tej kopalni, jak i całej JSW. Jak to sprawdzanie złoża będzie wyglądało, to sprawdził Marcin Buczek.
3: Najpierw trzeba będzie przygotować górnicze wyrobiska. Kolejny etap to wywiercenie otworów badawczych. Następnie pobrane próbki trafią do laboratorium. Ze wspomnianego złoża wydobywała węgiel zamknięta ponad 20 lat temu kopalnia Dębieńsko. Według szacunków może tam zalegać ponad 100 milionów ton koksowego węgla.
4: Słuchacie RMF Max Śląsk.
2: Od soboty całkowicie zamknięty zostanie przejazd pod wiaduktem kolejowym PKP na ulicy Staromiejskiej w Gliwicach-Łabędach. Autobusy linii 186, 178, 93 i 197 będą kursować objazdem. Uruchomiona zostanie linia zastępcza Z6 na trasie Brzezinka, Przemyska, Łabędy, Huta, kursująca co godzinę, a w szczycie co pół godziny. Zawieszone zostaną przystanki Łabędy Główna 31 i 32 oraz Łabędy Poczta 02. Zostajemy jeszcze na torach. Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych rozpoczęło sezon wakacyjnych na trasie Bytom-Miasteczko Śląskie. To jedyny zachowany 21-kilometrowy odcinek historycznej sieci wąskotorowej na Górnym Śląsku i ważna atrakcja turystyczna regionu. Weekendowe kursy potrwają do 12-13 września. Dodatkowo od 3 lipca do 28 sierpnia w rozkładzie pojawią się kolejowe piątki. Rusza przebudowa przejścia i nowego peronu na przystanku Katowice Szopienice Południowe. Jakie zmiany czekają nas w związku z tą inwestycją? To pytanie do naszego reportera.
5: Od dzisiaj z powodu remontu zamknięte zostanie przejście podziemne od strony ulicy 11 listopada. Dojście do peronów numer 1 i 2 będzie możliwe wyłącznie od strony ulicy Woźniaka, co oznacza wydłużenie czasu dojścia do około 7 minut. Za to od środy uruchomione zostanie tymczasowe przejście, które połączy peron numer 1 i 2. Więcej informacji na temat zmian znajdziecie na stronie internetowej www.śląskienatorach.pl.
2: Tyle od Amadeusza Biurkowskiego. W Katowicach rusza akcja Lato w mieście 2026. Przez całe wakacje ci, którzy zostają na miejscu, będą mogli brać udział w wielu zajęciach, mówi Sandra Hajduk, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Katowicach.
6: W tym roku aż 43 placówki oświatowe włączają się w te działania, więc przygotowują przeróżne półkolonie i zajęcia dla najmłodszych. To jest blisko 4,5 tysiąca miejsc przygotowanych właśnie w placówkach edukacyjnych.
2: A więcej szczegółów dotyczących akcji Lato w mieście 2026 znajdziecie w sieci na stronach internetowych wybranych placówek.

0: Jedno małe pytanie na dzień dobry. Czy na Dzień Ojca spotkało was już coś miłego?
1: Ja ci nie odpowiem, mnie nie pytaj.
0: Ale Asia, gdybyś to ty była ojcem, jaką największą frajdę miałabyś w dzień, który oznacza twoje święto? Dzień Ojca jest dzisiaj, jakby ktoś pytał. Matko, budź się, matka. Dzień
1: Ojca. Nie wchodzić w głowę ojca, możesz ty powiedzieć, jaką miałbyś frajdę i co cię miłego już dzisiaj spotkało?
0: No myślę, że to, co przed chwilą powiedziałaś, jest pewnego rodzaju wskazówką. Szósta 12, program dla dorosłych właśnie się skończył, teraz będzie program dla całych rodzin. Asia Meuz, Irek Jakubek, witajcie.

0: No, na śniadanie Belgijka, a potem wolna Amerykanka. Ta druga będzie w pracy. 18 minut po godzinie 6. Wiesz, takie wszystkie chwyty.
1: O czymś nie wiem, przepraszam, dzisiaj?
0: Wszystkie chwyty dozwolone. Wolna Amerykanka. Asia, no Asia.
1: No dobrze, no okej.
0: Okay, Asia, to nie jest dzień matki, dzisiaj jest dzień ojca. Więc są męskie konkurencje. Wczoraj chciałem w ramach takiej męskiej rozgrywki zasiąść przed telewizorkiem, obejrzeć sobie meczyk i... zasnąłem.
1: Niewiele straciłeś, bo meczek, który chciałeś obejrzeć, czyli Francja-Iran, na 2 godziny został przerwany, bo była burza i padał deszcz.
0: Czy jak ktoś wraca teraz z meczu, który zaczął się o 23, o 6, 18, to nie jest jego wina, to wszystko przez pogodę. A poza tym tam są takie przerwy na nawodnienie i deszcz zaczął padać dokładnie z tego samego powodu. 6, 19. Nie wiem jak reszta świata, ale ja was usprawiedliwiam. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu.
9: Najlepszy program do słuchania w pracy.
5: W tygodniu od 9 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
12: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
13: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
14: No to w czym problem?
13: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
14: No i?
13: No i obawiam się, że nie zdąży.
14: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
15: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: I to jest piękna gra!
17: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
16: Tak, wiedziałem!
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa!
18: Już 26 czerwca, w piątek, widzimy się w Wadowicach.

0: RMF Max.
1: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidu. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
2: A pranie też za ciebie wstawi?
3: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
2: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
3: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
4: I po reklamie.
5: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
6: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
7: Hit na maksa.
8: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Ojciec lubi tę piosenkę, więc ojciec dostał w dzień swojego święta Denzel Pump It Up. Przypominamy tylko tak nieśmiało, 29 minut przed godziną 7.
1: 1-1, przepraszam, chciałam powiedzieć, Jordania, Algieria właśnie grają na Mistrzostwach Świata.
0: Cóż za refleks.
1: Bo właśnie teraz bogini, się zaczęli cieszyć, no zaczęli strzelili gola i się cieszą, no to patrzę, to widzę.
0: Bogini sportu, jeny. Tak, na mundialu jest teraz Jordania z Algierią. W 68 minucie wyrównanie. Algierczycy strzelili Jordanii. I powiem ci, Asia, że na moment tylko przestałam oglądać ten mecz.
1: No i od razu gol.
0: Od 68 minut mi się tak fajnie oglądało, no, bo poziom tych drużyn wygląda bardzo znajomo. Tak się to trochę patrzy jak na ten ekstraklasę. I to końcówkę tabeli.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: A i tutaj mamy takie ekstraklasowe męskie granie.

Paganesa. 27 i 28 czerwca letni kiermasz kwiatów i roślin ogrodowych. Szałwie, lawendy, kocimiętki i wiele innych bylin prosto od producentów. Wstęp wolny. Hala sportowa w Nysie, ulica Sudecka 23.

0: Daj, daj, daj, daj. Tak trochę nieelegancko, takie daj, daj.
1: Będzie proszę.
0: Shakira, a, można inaczej, blik, blik. Od razu proszę, aż 20 minut
1: no,
0: i godzina 7 mundialowa, Shakirowa, rewelacyjna nutka. 1-1 na stadionie w San Francisco. Bez zmian Jordania remisuje z Algierią 1-1.
1: Będą tak. Darmowe lody na koniec tak. roku za świadectwo z paskiem. Bo była taka głośna akcja, że rzecznik praw dziecka się nie spodobało i zabroniła, ale lodziarnie powiedziały, że one się tym nie interesują i będą darmowe lody, jak będziecie mieli czerwony pasek.
0: Szkoda, że mówią tylko o tym, jak jest już po wystawieniu ocen, nie? To we wrześniu będziemy przypominać. Spokojnie. Poranek Maxa zawsze po waszej stronie. 7:20.
2: Reklama. Już w najbliższy czwartek, super czwartek w outlecie Faktory. Wyjątkowe promocje i ceny, które kuszą w markach takich jak Adidas, Puma, Tefal, Levi's. Tylko w ostatni czwartek miesiąca, tylko w Faktory. Nie możecie zabraknąć.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
7: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Zapytaj o specjalny rabat dla grup zawodowych i zyskaj do 20 tysięcy zł w salonach grupy Pietrzak.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money!
13: Cherry Money?
12: Nowy Ekspres Los!
13: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
15: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Ale Sugar Babes o poranku w Dzień Ojca. To się nie spodziewaliście w RMF Max, prawda?
1: Czy ja przede wszystkim cieszę się, że zagubiona Sugar Babes prowadzi ze mną ten program.
0: Sugar Babe.
1: Babe, przepraszam.
0: Jedna.
1: Babe. A naprawdę?
0: A myślisz, że jest więcej?
1: Hej! Jak Dzień Ojca, to Dzień Ojca. Normalnie jesteś jedna.
0: Już nie przesadzaj.
1: Myślałem, że w Dzień Ojca będziesz z koleżanką.
0: To nie znaczy, że spełnią się wszystkie twoje marzenia.
1: Asia, Ania Łopuszańska podaje informacyjny flash o pełnej, także pamiętajcie, że dobrze poinformowani słuchają Maxa za 9 minut, punktualnie o 7.
0: Polskie kąpieliska. Aha. Na samym końcu raportu czystości kąpielisk sporządzonego przez Unię Europejską.
1: Tak.
0: Podobno z naszą wodą jest źle.
1: Wszystko przez te...
0: No, sinice.
1: Sinice i na K to jest ta coli.
0: Żebyś wiedział.
1: Bakteria, no. Wszystkie inne na K nie dotyczą polskich kąpielisk w tym raporcie. To jest nowa bledka.
0: Nowa.
1: Co u ciebie, bledka?

0: 1. Algieria. 2. A Jordania jest taka trochę jak Polska, bo z tym spalonym to Jordanię oszukali.
1: O nie, najgorzej.
0: Gol ze spalonego. Co się dzieje na mundialu? O tym we fleszu sportowym już za parę chwil. Co się dzieje na drogach? Krajowa 74. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Nie
1: posłuchajcie flesza.
2: Reklama. Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
3: Hulu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koń mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257, www.autozięba.eu.
5: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
6: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrava zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte De Witte i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
7: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
11: Każdy się gdzieś spieszy. Każdy ma coś do załatwienia. Każdy chce wrócić do domu. Nie bądź tym, który zatrzyma tak wielu. Kierowco, parkuj właściwie. Zachowaj metr od torowiska. Dzięki temu utrzymamy płynność ruchu, rozkłady jazdy i każdy dotrze do celu na czas. Dziękujemy w imieniu pasażerów i własnym. Tramwaje Śląskie S.A.
12: Tato, co to za pan?
13: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
12: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
13: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
12: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
13: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
12: To z Tauronem.
13: Jasne, że tak.
14: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
15: Bają przy zapiłkę, Kona przedłuża, Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
16: Hyundai Bydgoszcz. Dealer z doświadczeniem. 20 lat z marką Hyundai. Zabrze, Pawłów, Sikorskiego 118.
17: I po reklamie.

0: 98 i 1 FM.
1: Siódma w RMF Max oznacza najnowsze informacje w pigułce. Czas na Flesz. Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. A to poranne wydanie Flesza. Zaczynamy najnowszym raportem z dróg. Są poważne utrudnienia na Krajowej 70 Trójce w Smęgorzewie w Małopolsce. To między Szczucinem a Dąbrową Tarnowską. Po zderzeniu osobówki z ciężarówką trasa jest nieprzejezdna w obu kierunkach.
2: Droga krajowa nr 73 ze względu na rozlane płyny eksploatacyjne jest nadal całkowicie zablokowana.
1: Potwierdza rzecznik małopolskiego komendanta wojewódzkiego straży Hubert Ciepły. Objazd prowadzi drogami lokalnymi. Prezydent Karol Nawrocki nie pojawi się na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, która w tym tygodniu odbędzie się w Gdańsku. To dlatego, że nie dostał zaproszenia. Strona ukraińska wycofała się też ze spotkania prezydentów. Prezydencki minister Marcin Przydacz ujawnił, jak strona ukraińska zachowywała się podczas rozmów.
3: Ustaliliśmy godzinę i datę tej rozmowy telefonicznej, no niestety strona ukraińska się wycofała z gotowości rozmowy telefonicznej. Doszło do propozycji przyjazdu prezydenta Zełenskiego do Warszawy. Była ustalona konkretna data i godzina tego spotkania, ale znów na dzień przed tą wizytą prezydent Zełenski się wycofał.
1: Według Przydacza Zełenski szuka metody, jak odwrócić uwagę od problemów korupcyjnych poprzez wywoływanie sporów natury historycznej. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. To pokłosie decyzji ukraińskiego przywódcy o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. A my sprawdzamy, co z pogodą. Oficjalnie mamy lato, a do Polski powoli wraca fala upałów. W tym tygodniu zobaczymy nawet do 36 stopni.
4: Na tą chwilę lato właśnie zapowiada się jako to dynamiczne, upalne, przeplatane właśnie frontami atmosferycznymi, trudnymi zjawiskami pogodowymi, burzami i nawalnymi opadami.
1: Mówiła Agnieszka Prasek z IMGW. Więcej o pogodzie tuż po mistrzowskim fleszu sportowym, na który zapraszamy już teraz. Mistrzowski flesz sportowy otwiera starcie Argentyna-Austria. Ekipa z Ameryki Południowej pokonała Austrię 2-0. Bohaterem spotkania Leo Messi został najskuteczniejszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. Francja pokonała w Filadelfii Irak 3-0. Norwegia zapewniła sobie awans do fazy pucharowej mundialu, pokonując Senegal 3-2. No i z boisk przenosimy się jeszcze na moment na korty, bo z turnieju WTA 500 w Bad Homburg odpadła Magdalena Fręch. Polka przegrała z Japonką Naomi Osaką 4-6-1-6. A Kamil Majchrzak tymczasem szykuje się do wielkoszlemowego Wimbledonu. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Sporo słońca dziś w całym kraju i raczej bez solidnych opadów deszczu. No, mogą pojawić się ciemniejsze chmury, ale to też będzie przejściowe. Natomiast jeśli chodzi o termometry, one pokazują już coraz wyższe wartości. To jest dopiero preludium do tego, co wydarzy się od czwartku, bo od czwartku rzeczywiście temperatura maksymalna, no to już będzie ciężka do zniesienia, do 36 stopni maksymalnie nawet. No a dziś 26, Kraków, Warszawa, Poznań, Gdańsk, troszkę mniej 23, ale to też ciepło.
0: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Cupra Studio, Katowice, ulica Kościuszki 215A.
5: 4 po 7, tu RMF.

0: Zrobcie sobie super dzień ojca z RMF Max. 10 minut po godzinie 7. Algieria 2, Jordania 1. To tak jedno oko na mundial, a drugie na studio Poranka Maxa, w którym Asia Meus i Irek Jakubek życzą wam dobrego dnia.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj dzień ojca. Przypominamy raz jeszcze, trzeba pamiętać o wszystkich tatusiach.
0: Pewnie.
1: Żółw, najstarszy żółw świata.
0: O,
1: to jest historia dla tacy.
0: W temacie starego ma coś bardzo starego.
1: 194 lata konkretnie ma.
0: Ile?
1: 194 i właśnie został uznany za najstarsze żyjące zwierzę lądowe na świecie.
0: Brawo, brawo.
1: Jonathan przez lata miał swoją towarzyszkę o pięknym imieniu Frederica, a potem się okazało, że Frederica to jednak był Frederik.
0: Jakie zdziwienie! Atakujesz tą skorupę i na koniec się okazuje, że chcesz mieć jajko, nie?
1: No.
0: Na koniec się okazuje, że jednak Frederik, a nie Fryderyka. No.
1: Jonathan.
0: Tak, on był
1: się
0: z nim. Był z nim tylko dla jaj. Dosłownie.

0: No nie dziękujcie za tę defiladę piękna z okazji Dnia Ojca. 20 minut po godzinie 7 to były modelki w RMF Max.
1: O czym informuje przewodniczący tejże defilady na pierwszym miejscu Ireneusz Jakubek.
0: Och, chodźcie do nas po 300. Zapraszamy cię, ale tylko i wyłącznie droga słuchaczko, słuchaczu imieniem twojego ojca plus jedno miłe słówko na temat taty. Bardzo prosimy.
1: I to wsadzacie w SMS-a imię taty plus jedno miłe słówko na jego temat i wysyłacie nam pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów, a 300 w naszej zabawie już są przygotowane.
0: Zdrówka dla Antoniego teraz ja życzę. Przepraszam, troszkę prywaty, bo
1: A to
0: Antoni...
1: są trzy słowa.
0: Ale ja mogę. A będzie kara? Nie będzie, a widzisz, cień ojca.
1: A zobaczymy.
0: 21 minut po godzinie 7. SMS-y z imieniem twojego taty i jeszcze coś miłego na jego temat. Najlepiej jednym słowem wysyłacie, by zagrać o 300.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Cupra Studio, Katowice, ulica Kościuszki 215A.
3: Reklama. Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
4: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
3: No racja. On lubi w technologię.
4: No lubi, lubi.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
10: Tak, i to lepiej niż ja.
11: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
12: Zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.

0: Enta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
2: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
1: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
3: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Płacę podatki za tę starą halę po warsztatach, a tam tylko wieje nudą. Zero pomysłu.
7: No to przestań produkować nudę. Zrób tam ściankę wspinaczkową, stylową kawiarnię albo kręgielnię. Śląsk potrzebuje miejsc do relaksu.
6: Łatwo powiedzieć. Skąd na to wziąć?
7: Ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dają unijne dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Dostaniesz minimum 1 000 000 zł na przemysł czasu wolnego.
6: Oho, to kończę kawę i patrzę na scp-sask.pl.
8: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej. 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej. Żyj lepiej.
9: I po reklamie.

0: Jacek cierpliwy, Piotr ogarniacz,
1: Zbychu duży,
0: Henryk wędkarz.
1: Pięknie.
0: Imię waszego ojca plus jedno słowo, które dobrze go opisuje, to w poranku RMF Max o 7.31 wysłał między innymi Tomuś. Cześć Tomek.
2: Siema.
0: A właściwie syn Jana. Co możemy powiedzieć o Janeczku twoim?
2: No jest z niego taki trochę nerwusek.
1: Nerwusek!
0: Ale rozumiem, że spokój i opanowanie odziedziczyłeś po matce, prawda?
1: Dlatego teraz Dokładnie. Pewnym krokiem przejdziesz przez naszą zabawę. 300 zł mamy dla ciebie. Będziemy ci zadawać proste pytanie. Piłkarz czy? I ty musisz zdecydować, czy to piłkarz, czy może coś innego.
0: A że dzisiaj gra Portugalia z Uzbekistanem, więc jesteśmy w szatni Uzbekistanu, a tam na ławie siedzi Horsu Bozor. Horsu Bozor. Tutaj cały Uzbekistan pouruszony jest jego miłością do pochodzącej z Kirgistanu modelki Amir Temur. Horsu Bozor! Gol!
1: Horsu Bozor. Tomek, to jest piłkarz czy największy plac targowy w Uzbekistanie?
0: No nie pomyl się, bo ci stówkę będziemy musieli zabrać, no. Piłkarz czy targ?
1: Horsu Bozor.
2: Targ.
1: Dobrze! Trzy stówy obronione! Yes! Lecimy dalej, kadra Uzbekistanu znowu przy piłce.
0: Na murawie Aziz Ganiew. Aziz, ten środkowy pomocnik, mógł być inspiracją dla Azizam, Eda Shirana. Aziz Ganiew, gol!
1: Aziz Ganiew! To jest piłkarz czy narodowy taniec Uzbekistanu, Tomek?
0: Aziz Ganiew.
1: No. Szybko! No!
2: Taniec.
1: Nie, bo piłkarz.
0: Piłkarz.
1: Aziz Ganiew.
0: Ale masz dwie stówy i Abdullaha Szurpę na powtórce. Abdullah Szurpa, jego pojawienie się w wyjściowej jedenastce może być zaskoczeniem dla kibiców. Zanim średnio udany sezon, Abdullah Szurpa! Szurpa! Gol!
1: Abdullah Szurpa.
0: Szurpa.
1: To piłkarz czy rosół z Uzbekistanu?
0: No.
2: Piłkarz.
0: Janka.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku i Gdyni.

0: Góra! Syn słynnego Wali Góry, przypominam to.
1: Roberta do tego dodajmy.
0: W dzień ojca przypominamy 18 minut przed godziną 8, żebyście wy nie zapomnieli o wielkim święcie 23 czerwca. Asia, Irek na pokładzie tu RMF Max.
1: I będzie prezent w sam raz na dzień taty. Tatę to na pewno ucieszy. 70 kilometrów A2 na wschodzie Polski. I 3 odcinki ekspresowej S6 na Pomorzu. Nowe, oddane, otwarte jeszcze przed wakacjami.
0: Drogi prezent na dzień ojca. Fajnie, super. Ale dobrze, że już jest, wiesz, po dniu matki.
1: Bo
0: na dzień matki dostaniecie fotoradar na tych drogach, nie?
2: Max.
1: Haha.
0: Prosiłaś o coś błyszczącego, to będzie błyskał.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
1: Patryk!
0: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
5: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
12: Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
11: No to pa!
5: Najlepiej słuchać w pracy.
13: Max robi mi dzień.
14: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
15: Mocne hity.
5: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
16: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
17: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
18: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
19: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
20: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
22: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
21: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
22: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
21: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
24: I po reklamie.

0: Najlepsze hity na wakacje grają od samego rana tutaj w RMF Max, 9 minut przed 8.
1: To był Urzel.
0: Urzel.
1: Urzel w Dzień Ojca. Urzel pod prysznic, idealny prezent.
0: Nie, wymyślcie coś lepszego.
1: Naprawdę? 8
0: minut. No
1: 8, super, cieszę się, że wjechałaś ludziom na ambicje. 8 minut przed godziną 8 to jest rewanż za Dzień Matki.
0: Jest nowy trend w internecie i to was na pewno zainteresuje.
1: Tak.
0: Teraz bardzo popularne są takie filmiki, na których ktoś wyciera kurze, spokojnie gotuje, albo powolutku pije sobie kawę i to nas podobno teraz relaksuje, to nam się podoba.
1: Ja w Dzień Ojca chciałem wszystkim przypomnieć, że jeżeli jesteś liderem wśród fanów kanału internetowego Mistrzyni Porządku, to liczy się trochę tak, jakbyśmy sami sprzątali, nie?

0: informacyjny flash punktualnie o pełnej. Będą ostrzeżenia pogodowe. Bądźcie na bieżąco, słuchajcie flesza RMF Max 8 za 4.
1: Reklama.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice, Aleja Rozdzińskiego 204 zaprasza.
3: Żuraw jest większy od bociana. Ma popielate ubarwienie, karminową głowę z białymi bokami i czarnym czołem. Przed laty był skryty, zasiedlając odludne tereny. Teraz jest bliżej człowieka. Jego przenikliwe spojrzenie niesie bardzo ważne przesłanie. Wysiadanie z tramwaju to nie wyścig. Zanim zrobisz pierwszy krok, zapuść żurawia. Spójrz w prawo, spójrz w lewo, wysiadaj bezpiecznie. Przypominają Tramwaje Śląskie SA i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
4: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
6: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrava zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte DeVite i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
7: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
9: fresh. Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: I po reklamie.

0: Muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
2: Jest ósma, jest Flash w RMF Max, a to oznacza skrót najważniejszych informacji. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. Unia Europejska coraz bliżej utworzenia tak zwanego wojskowego Schengen. Za godzinę i 30 minut odbędzie się głosowanie nad pakietem przepisów. Chodzi o łatwiejsze przemieszczanie wojsk i sprzętu wojskowego po całej Unii Europejskiej.
3: Europosłowie chcą skrócić czas wydawania zezwoleń na transport wojskowy i przyspieszyć cyfryzację całego systemu. To oznacza szybszy przerzut wojsk na wschodnią flankę NATO i duże inwestycje w drogi, mosty oraz linie kolejowe o znaczeniu strategicznym.
2: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginą. Jeśli europosłowie poprą dziś kompromis, w połowie lipca rozpoczną się negocjacje z państwami członkowskimi, a przepisy zaczną obowiązywać od nowego roku. Tymczasem amerykański prezydent Donald Trump znów krytykuje Europę. Chodzi o to, że kraje nie wsparły USA podczas wojny z Iranem. Włochy zachowały się bardzo źle. I inne kraje. Niemcy także zachowały się źle. Wydaliśmy te wszystkie pieniądze prawdopodobnie 600 miliardów rocznie. To są szalone kwoty, które wydajemy na NATO, a oni nie byli przy nas. Kraje europejskie powiedziały, że nam nie pomogą z Iranem. My też możemy im tak powiedzieć i być może to zrobimy. Jutro amerykański przywódca spotka się w Białym Domu z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Zanim mistrzowski flesz sportowy, jeszcze wyniki nowego raportu Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Rzadziej sięgamy po alkohol, częściej skrolujemy treści w sieci. Młodzi Polacy w wieku 18-19 lat są bardziej pochłonięci nowymi technologiami.
4: Liczba godzin spędzonych w internecie na tym właśnie skrolowaniu wydłużyła się z 3 godzin przeciętnie do 5 godzin, a są też osoby, które raportowały po 7 i 8 godzin dziennie.
2: Podkreśla dyrektor Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Bogusława Bukowska, a teraz obiecany wcześniej mistrzowski flesz sportowy. Tuż potem oczywiście prognoza pogody. Bądźcie z nami.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Kilka chwil temu w Santa Clara w Kalifornii Jordania przegrała z Algierią 1-2, ale największe emocje wzbudziło starcie Argentyna-Austria. Górą reprezentacja z Ameryki Południowej, wynik meczu 2-0, ale nie to wzbudziło największą sensację, a autor bramek. 40 lat od strzelenia gola ręką Boga przez Maradonę, Messi śrubuje rekord wszechczasów. Najlepszym strzelcem w historii uzyskał swojego 17 i 18 gola w historii Mistrzostw Świata. I jeszcze Francja w Filadelfii pokonała Irak 3-0, a Norwegia Senegal 3-2.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Przed nami naprawdę piękny dzień. No, jeżeli chodzi o chmury, one będą się gdzieś tam pojawiały, ale raczej nie powinny przejąć sterów. Na termometrach sporo, ale jeszcze nie najgorzej. Najgorzej będzie w czwartek. Jeżeli nie lubicie upałów, no to niestety nie mamy dla Was dobrych informacji, bo 36 stopni nawet. Dziś jeszcze najchłodniej w Gdańsku 23 stopnie, do 26 zobaczymy w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu i w Poznaniu. I najwięcej 27 to Rzeszów.
0: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
5: W nieoficjalnym rankingu ulubionych piosenek taty ta jest prawie na samej górze. Dawid Podsiadło, Sezon 2

0: Ja już jestem w trybie all inclusive. 10 minut po godzinie 8 gramy jak na wakacjach, mimo że to ostatni tydzień szkoły. Tak mamy tu w RMF Max.
1: My tak mamy i pogoda też już czuje, że wakacje się zaczynają i że trzeba zrobić opcje gorące dni i równie ciepłe noce.
0: Będzie tropikalnie w nocy, czyli temperatury nocą będą kręcić się w okolicach 20 stopni.
1: No i co z tym zrobić, jak nie macie klimy na poddaszu na przykład, a chcecie sobie szybko schłodzić pokój przed snem?
0: No.
1: Eksperci mówią, że trzeba otworzyć okno i powiesić w środku tego okna mokry ręcznik.
0: I co, i wtedy będzie chłodniej?
1: Tak.
0: Naprawdę?
1: No tak mówią.
0: Prawdziwy chłód zapanuje w sypialni w momencie, kiedy ona odkryje, że ten ręcznik, co zmoczyłeś, no i trochę wykręciłeś, żeby tak bardzo nie kapało na podłogę, nie? Wiadomo. To powiesiłeś w oknie jej ulubioną sukienkę. Tę, w której ona najbardziej lubi chodzić do swojej mamusi.
1: Ha, ha.

0: one time.
1: Tak, ojciec wie, że się dobrze bawisz, słuchając RMF Max.
2: Bo sam się dobrze bawi.
1: Pewnie, 20 minut po godzinie 8. Dzisiaj jest Dzień Ojca, jakbyście jeszcze zapomnieli. Przypominamy, że można sobie wytargać u nas o poranku fajne prezenty dla waszego taty i dla was również, tato. Tylko trzeba się pochwalić na naszym messengerze, nagrać głosóweczkę, w której mówicie jak ojciec.
2: Powiedz jak twój ojciec. Powiedz tak jak twój ojciec. Nagraj to i wyślij nam na messengerze RMF Max, a pękate torby fajnych rzeczy czekają.
1: Och, tak, to prawda. Mój kiedyś mi powiedział, że mi bardzo zazdrości wyobraźni. Ja zapytałem dlaczego. On powiedział, bo ja tego nie widzę. A ja mu opowiadałem o swoich marzeniach i pomysłach. A, i taka była historia. Dajcie głosóweczkę, w której opowiadacie i mówicie dokładnie tak, wasz ojciec. Będzie nam bardzo miło. A przy okazji prezenty do wyjęcia.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Uwaga! Leci w górę!

0: soboty po 17 w RMF Max. Sponsorem listy Hop Benz jest Discoplex A4, organizator festiwalu z okazji 30-lecia klubu. Już 18 lipca.
1: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zapytaj o specjalny rabat dla grup zawodowych i zyskaj do 20 tysięcy zł w salonach grupy Pietrzak.
3: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
4: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
5: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
4: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
6: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
7: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
8: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
9: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
7: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
10: Tato, co to za pan?
11: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
10: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
11: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
10: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
11: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
10: To z Tauronem.
11: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
12: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Rihanna.
1: Na dzień daty. Calvin Harris. Po dniu matki się u nas zasiedział, dlatego występują u nas razem 29 minut przed godziną 9. Dzisiaj słuchacze RMF Max mówią jak ich ojciec.
2: Nic, tylko wiecznie wziąć, zgryźć, zniszczyć, połamać. Inne dzieci to by miały i miały.
3: A ty nie szanujesz.
1: To był syn Grzegorz, córka Joanna.
4: No i po co ci te pazury takie wielkie? Po co ci te brwi takie? Przecież jesteś piękna. Po co tak sobie robisz to?
1: No właśnie.
3: Syn Kamil.
1: Kamil.
5: I po co tam łapy pchałeś? Boli? To ma boleć. Następnym razem się nauczysz.
1: Poznajcie córkę Beatę?
6: Nie wiem. Idź zapytać mamę.
1: Bardzo ładnie. I reprezentująca wszystkie córki i synów, przy okazji najważniejsza córka świata.
7: Tata wciąż mówi, że mnie kocha i że dam radę. Że wszystkim.
1: My też wszystkim. Wszystkim wyślemy świetne prezenty na Dzień Ojca. Tu RMF Max.

0: benzynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zacznijmy Twoją historię z Renault. Zapraszamy do salonu Renault Zdunek, Koszalin, ulica Gnieźnińska 81.

Zapytajcie ojca, jak tańczył do tego numeru w latach 80. 20 minut przed godziną 9 u nas na półce z najlepszymi hitami. Dub Dogs, tu RMF Max. U nas o poranku tylko potrzebne.

0: ważne informacje.
1: Właśnie, uważajcie na drony.
0: Zaskoczyłem cię.
1: Nie spodziewałam się. Drony są nad A1 i A4. Latają sobie takie drony.
0: Ale to są drony obserwacyjne. Nie obawiajcie się, żadne drony wojskowe, nic z militarnych zagrożeń.
1: Drony
0: spokojnie.
1: Obserwacyjne tak. Są tam po to, żeby sprawdzić, czy przypadkiem tiry się nie wyprzedzają, bo nie mogą, a czasem się wyprzedzają. Albo czy ktoś nie gada, na przykład przez telefon, tak. Jak jedzie szybko autostradą. Obserwacyjne, jak sama nazwa wskazuje, obserwują.
0: Drony. I dlatego każdy ojciec prędzej czy później myśli o kupnie samochodu bez dachu.
1: No, kryzys wieku średniego, wiadomo.
0: Absolutnie nie o to chodzi. Kabriolet jest po to, żeby patrzeć, czy przypadkiem te drony na ciebie nie.
2: Max!
0: Z góry nie łypią.
1: A leci!
3: Reklama. Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
4: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
3: No racja. On lubi w technologię.
4: No lubi, lubi.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do -50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
15: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Shrink Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Shrink Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureshrink.pl.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: I po reklamie.

0: 25 tysięcy złotych na Dzień Ojca i w Dzień Ojca. Co byście powiedzieli na taką propozycję?
1: Ja jestem na tak. 25 tysięcy złotych. Słuchajcie, to są takie pieniądze, dzięki którym można naprawić to, co się zepsuło już tak dawno, że w ogóle nie zauważamy tej świecącej kontrolki z napisem check engine.
0: Każdy ma taką.
1: Każdy, oczywiście, każdy ma taką kontrolkę, która mogłaby zgasnąć, ale niestety nie ma pieniędzy na to, by ogarnąć sytuację u swojego mechanika.
0: I dlatego my dajemy wam szansę, żeby ta sytuacja się zmieniła i te 25 tysięcy złotych wpadło właśnie na wasze konto.
1: I najważniejsze, że to nie tylko córka dla ojca może wygrać, nie tylko syn dla ojca może wygrać, a potem się podzielić, tylko ojciec sobie może sam wygrać. Matka, ty też możesz sobie wygrać. Uwaga, 25 tysięcy złotych.
0: Mamy dla was najlepszą okazję tego poranka, super rundę bonusową i mnożymy każde zgłoszenie, absolutnie każde, razy 550.
1: A to oznacza, że teraz się najbardziej opłaca. Teraz się najbardziej opłaca wysłać jedno zgłoszenie, max na 7327, taki SMS, max na 7327, bo każde zgłoszenie mnożymy razy 550, a to oznacza, że 550 losów trafia do puli, z której wyciągamy ten jeden szczęśliwy. I ta osoba ma szansę na 25 tysięcy złotych.
0: Łapiecie za telefon, wpisujecie w wiadomość hasło Max i wysyłacie pod 7327.
1: Max 7327.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroën.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda.
9: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte De Witte i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
10: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszklaną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte De Witte i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
11: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
12: Wiemy, co jest ekstra.
13: Do tego się słucha.
14: Co jest hitem.
15: To ma potencjał.
12: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
16: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
17: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej. Żyj lepiej.
18: I po reklamie.

0: Śląsk 88 i 1 FM.
1: Punktualnie 9 w RMF Max Śląsk. To najwyższy czas na flesz i prognozy pogody. To już teraz Adam Szostok, zapraszam. Zaostrza się polsko-ukraiński konflikt. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapewne nie przyjedzie pojutrze do Gdańska na konferencję o odbudowie Ukrainy, stwierdził były ambasador Polski w Kijowie Bartosz Cichocki. Po co obu stronom ten spór?
2: Według ambasadora obie strony roznieciły go po to, żeby u siebie w kraju wzmocnić się politycznie. Problem w tym, że przy okazji sporo zburzyliśmy, a do tego pozrywane zostały kanały porozumienia, bo w konflikt włączyli się na przykład ukraiński szef dyplomacji, szef kancelarii prezydenta, czy też ambasador Ukrainy w Polsce.
1: Tyle Krzysztof Berenda.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: Regionalną odsłonę flesza zaczynamy od sytuacji na drogach Śląska i tu policjanci drogówki kiwają głową z aprobatą, bo jak na tak ciepły dzień, który zachęca trochę do wdeptywania gazu, trochę bardziej, jest całkiem spokojnie. Na razie doszło do kolizji dwóch pojazdów na łączniku między Francuską i Szybowcową w Katowicach oraz na Raciborskiej, to również Katowice. Od północy doszło w sumie do 31 takich zdarzeń. Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia zaprasza mieszkańców do odkrywania lokalnych skarbów podczas festiwalu Kierunek GZM. Festiwal zaplanowano na najbliższy weekend, a w programie znalazło się 265 wycieczek, które pozwolą spojrzeć na znane miejsca z zupełnie nowej perspektywy.
3: Ten katalog wycieczek jest bardzo szeroki, bardzo różnorodny, bo mamy tam wycieczki przyrodnicze, mamy wycieczki historyczne, mamy wycieczki architektoniczne, śladami jakichś sławnych, ważnych dla danych społeczności lokalnych postaci. Wchodzimy w miejsca na co dzień niedostępne, dosłownie, bo na przykład możemy wejść do ruin teatru, możemy wejść na dach katedry katowickiej, ale prosto z katedry możemy przejechać do łazisk górnych, gdzie przejdziemy przez wrota piekieł, więc jakby z jednego klimatu w drugi.
1: Mówił Łukasz Zych, rzecznik prasowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Cały program festiwalu jest na stronie kierunekgzm.pl. Boisko piłkarskie Areny Katowice już od połowy lipca będzie miało nowiusieńką murawę. Prace nad tą wymianą startują w czwartek, a więcej na ten temat powiemy już za godzinę. Tylko do końca czerwca trwa rywalizacja o puchar rowerowej stolicy Polski. Nasz reporter Amadeusz Biurkowski zna więcej szczegółów na ten temat. Powiedz, co trzeba zrobić, żeby dołączyć i kręcić kilometry dla swojego miasta?
4: Trzeba pobrać aplikację Aktywne Miasta, z menu wybrać rywalizację, następnie w zakładce Publiczne zaznaczyć trening RSP dla miasta, no i kręcić kilometry. Liczy się każdy przejechany kilometr. Obecnie w czołówce są m.in. Gliwice, które zdobyły 469 punktów, a mieszkańcy przejechali ponad 79 tysięcy kilometrów. Dodatkową motywacją do kręcenia kilometrów dla Gliwic mogą okazać się wyjątkowe odznaki, które będą nagrodą za pokonanie wyznaczonych dystansów.
1: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski. I to wszystko w tym fleszu. Następne za godzinę. Teraz sprawdzamy pogodę.
0: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.

0: Synoptycy na wtorek na Śląsku prognozują dużo słońca, miejscami pojawi się trochę chmur, ale takich niegroźnych. Na termometrach no grubo powyżej 20 stopni w Zabrzu, 26 w Katowicach i w Tychach, 27 kresek maksymalnie. Opadów deszczu dzisiaj nie będzie, wiatr będzie z północnego zachodu, powieje do 30 km na godzinę, więc będzie przyjemne uczucie chłodu dla tych, którzy nienawidzą upałów. Ciśnienie atmosferyczne przez cały dzień utrzymuje się na wysokim poziomie i to się raczej nie zmieni.
1: Pięć minut po godzinie dziewiątej to jest najlepszy moment, by syn Sebastian przemówił głosem wszystkich ojców.
2: Mi świecisz tą latarką przy sobie.
3: Najlepszego wszystkiego dla wszystkich tatusiów dzisiaj.
1: Baterijki do latarki będą super pomysłem na prezent.

0: Sinclair zrobił to nam, kolejnego hiciora na lato. Kajza zaśpiewała i zrobiło się I Can Wait. Mamy wtorek w Toruniu, piękny, słoneczny dzień. No i mamy dzisiaj dzień ojca. Tatko lekko przesadzał z klimatyzacją, dlatego dzisiaj będzie miał także lekką chrypkę do 13. Piotrek Niwald, witajcie. Zostaje w programie Bry do obiadu w RMF Max właśnie do pierwszej. No i dzisiaj w ogóle mamy wyjątkowy dzień i nie tylko dzień ojca, ale o szczegółach za chwilę. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Pływamy, latamy, nie zwalniamy. Wake Zone Stawiki Sosnowiec. Odjechany, wodny tor przeszkód, beach bar, imprezy, plaża i wake park. Wypożyczalnia sprzętu, treningi dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wake Zone Stawiki Sosnowiec. Przybywaj, pływaj i odpoczywaj. www.wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
5: Tomasz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
7: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Autowóz Chorzów. Ulica Drogowa, trasa Siedlicowa 51. Albo na jackpolska.pl.
11: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland! Kaufland jest!
12: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
13: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
12: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
14: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
15: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

Jak tu ładnie gra na Śląsku w RMF Max. Alex Warren to zrobił. Fever Dream. 23 dzień czerwca. Dzisiaj mamy imieniny Wandy i Zenona. Dzisiaj mamy Dzień Ojca. Ale oprócz Dnia Ojca, drodzy wędkarze na Śląsku, bądźcie pozdrowieni. Spinningiści najbardziej, karpiarze też, i gruntowi wędkarze, i morscy, i spławikowi. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Patrzyłem na dane Polskiego Związku Wędkarskiego. To 50 tysięcy wędkarzy jest na Śląsku, ale oczywiście jest ich wiele więcej, bo nie każdy należy do PZW, ale każdy jest pozdrowiony z RMF Max. No właśnie, statusiem na ryby dzisiaj. Tak, troszeczkę wam brakuje kasy na zanętę, przynętę albo na jakiś fajny sprzęt, a może na łódkę nawet. No to za 25 tysięcy, które jest do wygrania w RMF Max Śląsk, a taką łódeczkę to już by kupił, by połowiłby. Za chwilę szczegóły, jak wygrać właśnie 25 koła na Śląsku.

0: Gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
1: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
0: No racja. On lubi w technologię.
1: No lubi, lubi.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

Mikolas i Trips w RMF Max. Tak jest, Beleta Obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Uwaga, obiecałem i jestem na sprzęt wędkarski. Wiecie co? 25 tysięcy, jakbyście wygrali w RMF Max, to będzie na łódeczkę i na silniczek jeszcze starczy. I na dużą ilość przynęt, albo na wyprawę do Szwecji, albo to nie jedną wyprawę. Tylko trzeba dostać się do finału. Albo tata teraz słucha i z okazji Dnia Ojca dostaje się do finału, albo ktoś dla niego. Proszę skorzystać z tej okazji, bo okazja jest duża, żeby 25 tysięcy w RMF Max wygrać. Max wysyłacie na 7327, hasło Max SMS-em na 7327, jeden SMS 369 z VAT-em, albo zgłoszenie online na www.rmfmax.pl. Ale żeby ten ojciec był zadowolony, tatuś, tatusiek dla tatusia, to uwaga, przez 10 minut pomnożę wasze zgłoszenie razy 1130 szans dostania się do finału. No takie dobre serce dzisiaj ma ojciec dla wszystkich tatusiów. Proszę bardzo, Max na 7327. Właśnie tak to dla was zrobiliśmy w RMF Max. Każde zgłoszenie od teraz razy 1330 szanse dostania się do finału.

0: 25 tysięcy.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
9: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
10: Już od 3 do 5 lipca polska siatkówka i miasto Gliwice zapraszają do Pre-Zero Areny Gliwice na 32. wielki finał ogólnopolskich mistrzostw w mini siatkówce o puchar Kinder Joy of Movie. Emocje, sportowa pasja i niesamowita atmosfera. Czekamy na Was. Wstęp wolny. Partnerami wydarzenia są województwo śląskie oraz górnośląsko-zagłębiowska metropolia.
11: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu w Polsce. To aż 300 powodów do radości. Powód numer 12. Chcesz chociaż na 2 minuty zagłuszyć hałas swoich dzieci. Nasz blender Ci w tym pomoże. Wpadnij do naszego nowego sklepu w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł.
13: MediaMarkt. Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
14: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Tato, co to za pan?
17: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
16: A pranie też za ciebie wstawi?
17: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
16: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
17: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
18: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
19: Notino. Today is yours. Feel good.
20: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
2: Hit na maksa.
3: Śląsk 88.1 FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
22: Synoptycy na wtorek na Śląsku prognozują dużo słońca, miejscami pojawi się trochę chmur, ale takich niegroźnych. Na termometrach, no grubo powyżej 20 stopni w Zabrzu, 26 w Katowicach i w Tychach, 27 kresek maksymalnie. Opadów deszczu dzisiaj nie będzie, wiatr będzie z północnego zachodu, powieje do 30 km na godzinę, więc będzie przyjemne uczucie chłodu dla tych, którzy nienawidzą upałów. Ciśnienie atmosferyczne przez cały dzień utrzymuje się na wysokim poziomie i to się raczej nie zmieni.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.

Cały czas świetnie popłynięty i cały czas aktualny Hearts i Ben w RMF Max na Śląsku. Aktualne to oni mają imprezy w każdy piątek i w sobotę i rozdaję oczywiście zaproszenia dla całej ekipy. Angelika wybiera się na White Party. Wczoraj wysłałem zaproszenie dla 5 osób, ale mam jeszcze taki pakiet na piątek i na sobotę do Energy. W piątek mamy White Party. Osoby ubrane w całości na biało dostaną prezent od baru Energy 2000, a w sobotę mamy księżniczki na salonach, Disco Boys i oczywiście moc prezentów. No to możecie pisać do mnie. Piotr.Niewald@rmfmax.pl. Na piątek i na sobotę do Energy, do Katowic. RMF Max. RMF Max. A propos tych biletów do Energy 2000 do Katowic, to jak ktoś nie zanotował, to Piotr.Niewald@rmfmax.pl. No i z dobrą energią wrócę także energią siatkarzy po 10 w RMF Max na Śląsku. Zostańcie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
3: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
2: No racja. On lubi w technologię.
3: No lubi, lubi.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice, Aleja Rozdzińskiego 204 zaprasza.
13: Płacę podatki za tę starą halę po warsztatach, a tam tylko wieje nudą. Zero pomysłu.
14: No to przestań produkować nudę. Zrób tam ściankę wspinaczkową, stylową kawiarnię albo kręgielnię. Śląsk potrzebuje miejsc do relaksu.
13: Łatwo powiedzieć. Skąd na to wziąć?
14: Ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dają unijne dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Dostaniesz minimum 1 000 000 zł na przemysł czasu wolnego.
13: Oho, to kończę kawę i patrzę na scp-sask.pl.
15: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
16: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: I po reklamie.

0: 88 i 1 FM.
1: Słuchacie RMF Max Śląsk. Czas na flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Jest punktualnie 10. 9173 zł brutto, czyli około 6,5 tysiąca złotych na rękę, tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie w maju. To statystyczna średnia, którą wyliczył GUS. Czy takie dane oznaczają, że nasze pensje rosną?
2: O 5,8% wzrosło przeciętne wynagrodzenie w skali roku. Oczywiście niemal 9200 zł brutto to kwota mocno zawyżona przez najlepiej zarabiających. Nadal mamy ochłodzenie na rynku pracy. W porównaniu na przykład z odczytami z zeszłego roku tempo podwyżek spadło. Dla tempa podwyżek istotna jest płaca minimalna, a nic nie wskazuje na to, by w tym roku miała mocno pójść w górę.
1: Sprawdzał to Igor Skrzypek.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: Groźny czad nie tylko w sezonie grzewczym. Około 30 osób podtruło się tlenkiem węgla w ostatnich dniach w Śląskiem. Od piątku strażacy odnotowali ponad 700 interwencji z tym związanych. W wielu przypadkach mieszkańcy na szczęście mieli czujniki czadu.
3: Dlaczego latem również dochodzi do takich zdarzeń?
4: W momencie, gdy na zewnątrz są bardzo wysokie temperatury, bardzo mocno nagrzewają się dachy, przewody i kominy. Występuje tak zwana poduszka powietrzna, czyli brak jest ciągu. Spaliny zamiast iść na zewnątrz, cofają się z powrotem do urządzeń. Szczególnie niebezpieczne jest to w przypadku, kiedy mamy złą wentylację w mieszkaniach, czyli na przykład w pomieszczeniu łazienki, gdzie są przepływowe podgrzewacze wody, bo tutaj też była bardzo dużo takich przypadków.
1: Z brygadier Anetą Gołębiowską, rzeczniczką Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej, rozmawiała Anna Kropaczek. We wczorajszym śmiertelnym wypadku w kopalni murckiej Staszic w Katowicach zginął 45-letni górnik. Do wypadku doszło pod ziemią przed godziną 19. Jak informuje Polska Grupa Górnicza, 45-letni górnik pracował w przodku chodnika przy wierceniu otworów strzałowych. Został przygnieciony kamienną bryłą. Boisko piłkarskie Areny Katowice będzie miało nową murawę. Nasz reporter Amadeusz Biurkowski zna więcej szczegółów na ten temat. Powiedz, kiedy rusza ta wymiana.
5: Wymiana murawy rozpocznie się 25 czerwca i potrwa do 15 lipca. Co bardzo ważne, wszystkie zaplanowane prace pozostają po stronie wykonawcy stadionu, no a to nie będzie wymagało finansowania ze środków areny ani Urzędu Miasta. Dzięki nowej murawie stadion będzie mógł otrzymywać najwyższe standardy, które pozwolą na rozgrywanie meczów na najwyższym poziomie.
1: Tyle od naszego reportera Amadeusza Biurkowskiego. Na koniec dla tych, którzy lubią potupać nóżką do rytmu, już 11 lipca rusza 5. edycja Potańcówek przed Teatrem Śląskim w Katowicach i tak będzie w każdą sobotę aż do 29 sierpnia. Każda z potańcówek ma mieć swój motyw. To m.in. hity lata, polskie przeboje i disco, ale na wielkie otwarcie muzyka filmowa i kompozycje Wojciecha Kilara, więc pogo raczej nie będzie. To wszystko w tym fleszu. Teraz sprawdźmy, co słychać w prognozie pogody. Jak ma wyglądać wtorek pogodowo na Śląsku? Sprawdzamy. No, jeżeli się mocno zadrze głowę do góry, to się dojrzy kilka chmurek, ale to będą niegroźne chmury, bo przed nami pogodny dzień z dużą ilością słońca i dosyć ciepły. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 26, a nawet 27 kresek. Bez opadów deszczu, wiatr za to będzie, powieje z północnego zachodu. Chwilami może być trochę silniejszy, ale nie powinien przeszkadzać. Będzie się rozpędzał maksymalnie do 30 km na godzinę. Ciśnienie wysokie.
0: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
6: Kolejne fajne tematy w robocie. No same się zrobię, nagramy w Max. Słuchajcie, bądźcie z nami. No i fajnie, że jesteście także z nami po godzinie 10. Dzień Ojca, Dzień Wędkarza, 23 dzień czerwca. Wszystkiego dobrego! Dzisiaj tak w ogóle jest jeszcze w kalendarzu Dzień Olimpijski, a tutaj Shakira mundialowa. Dla wszystkich niewyspanych tatusiów także. Zostańcie z RMF Max, pomożemy.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

0: Zbieramy na wakacje te wszystkie fajne przeboje, one cały czas napływają. Wszystkie emocje zaczynają buzować, a później będą tylko wspomnienia. A żeby wakacje się udały, to taki David Guetta mógłby zaproponować, żeby coś odpalił. Ale on nie proponuje, a RMF Max to robi. 25 tysięcy czeka. Szyfr do wygranej cały czas. W finale odgadujecie szyfr po 25 tysięcy w naszych walizkach. A dokładnie jest to jedna walizka, która ma 25 tysięcy. I jak szyfr zostanie odgadnięty, a ma cztery cyferki, no to te 25 tysięcy jest wasze. A za dwie godziny pojawi się pierwsza cyfra tego właśnie szyfru, żeby wam po prostu było łatwiej. A żeby dostać się do finału, to kliknijcie na rmfmax.pl. Są fajne bonusiki.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Uwaga! Leci w górę!
7: Uwaga! Leci w dół!
8: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hop Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
9: Sponsorem listy Hop Dance jest Discoplex A4. Organizator festiwalu z okazji 30-lecia klubu. Już 18 lipca.
10: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
11: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
12: Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
13: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
14: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
15: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu Teddy w Polsce. W ramach podziękowania oferujemy 30% rabatu na walizki oraz zabawki do wody i piasku. Od 24 czerwca do 1 lipca tylko w naszym nowym sklepie w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
16: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
17: Widaron.
16: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
17: Widaron.
16: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli.
17: Widaron.
16: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
17: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
18: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
19: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
20: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
21: Zapytaj o specjalny rabat dla grup zawodowych i zyskaj do 20 tysięcy złotych w salonach grupy Pietrzak.
22: Wiemy, co jest ekstra.
23: Do tego się słucha.
24: Co jest hitem.
25: To ma potencjał.
22: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hop Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
18: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
26: I po reklamie.
22: Ten dzień dopala Max.
27: Ale ogień!
22: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

To festiwalowe lato, w ogóle lato na maksa, one jeszcze wrócą w lecie na maksa, o czym będę donosił, informował, przekazywał, a teraz 1, 2, 3, 4 lipca na tapecie Ostrawa, Czechy, i tutaj ostrzą się zęby festiwalowe na Śląsku, drogie panie i panowie. Beats for Love, Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte DeWitt, ponad 180 międzynarodowych artystów, co to za line-up jest, a my mamy bilety na Beats for Love. Słuchajcie uważnie kanału nadawczego po 17, tak, popołudniami w RMF Max bilety do wzięcia. Bądźcie czujni.

Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Plaza w Rybniku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Ty musisz lecieć na bal.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Na błysk to nowość, jaką przynosi nam Dawid Podsiadło i czeka na wasze głosy na liście Hot Bands. Bardzo by chciał być najlepszy. Może to się wydarzy. Głosujecie na rmfmax.pl.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Mamo, one latają wszędzie!
10: I mogą usiąść nawet na tobie.
11: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
12: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
15: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
17: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro.

0: strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro, od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: I po reklamie.
2: Playlista Co zrobić dzień.
3: Niech się dzieje.
2: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
5: Jak ma wyglądać wtorek pogodowo na Śląsku? Sprawdzamy. No, jeżeli się mocno zadrze głowę do góry, to się dojrzy kilka chmurek, ale to będą niegroźne chmury, bo przed nami pogodny dzień z dużą ilością słońca i dosyć ciepły. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 26, a nawet 27 kresek. Bez opadów deszczu, wiatr za to będzie, powieje z północnego zachodu. Chwilami może być trochę silniejszy, ale nie powinien przeszkadzać. Będzie się rozpędzał maksymalnie do 30 km na godzinę. Ciśnienie wysokie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.

Dobrze, w Ramach Max na Śląsku wróciła Rita Ora i wraca temat siatkówki. Ale wy mnie wczoraj zmotywowaliście, ile maili dostałem, większość około Dnia Ojca, że to prezenty, że zapomnieli, że ten dawno nie był z tym, tamtym, tu syn, mama, tata, ale uwaga, pojawia się przyszła teściowa. Jedzie taki zięć, słucha radia RMF Max na Śląsku, Niwalda, a on mówi, że ma bilety. A ta teściowa przyszła, mówi, jak ja bym marzyła pójść na taki mecz, jak ja dawno nie byłam, kocham siatkówkę. A przyszły zięciu maila do Piotra napisał, bilety ogarnął. No jeszcze ciekawe, że to będzie najlepszy zięciu na świecie oczywiście, bo ślub w tym tygodniu. Bilety oczywiście były na jutro, a ja mam teraz bilety na czwartek. Macie ochotę? Bilety są na mecze Chiny-Belgia i Polska-Turcja i to jest kilka biletów. Mogę podarować jakiejś ekipie, dwóm ekipom. No to zapraszamy. piotr.niwald@rmfmax.pl. Dzisiaj kto pierwszy, ten lepszy. Z lekką motywacją oczywiście. Siatkarska Liga Narodów w Gliwicach czeka.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt z tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Kaufland jest fresh.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Dzień dłuższy. Temperatura wyższa. A Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
14: Citroën.
15: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
16: O, adres taki egzotyczny.
17: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
16: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
15: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
18: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
19: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
0: I po reklamie.
20: Gramy.
21: Nie oceniamy.
20: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
22: Najnowszy flash i prognoza pogody to wszystko już teraz w RMF Max Śląsk. Punktualnie o 11:00 Adam Szostok, zapraszam. Europosłowie poparli przepisy, które mają zlikwidować biurokratyczne bariery dla transportu wojsk w Unii Europejskiej, czyli tak zwane wojskowe Schengen. Co to oznacza dla Polski?
1: Polska najbardziej skorzysta z tego projektu. Po pierwsze, w razie kryzysu wojska sojusznicze będą mogły znacznie szybciej dotrzeć na wschodnią flankę NATO. Po drugie, do Polski trafią miliardy euro z przyszłego budżetu Unii na modernizację infrastruktury od dróg i mostów poprzez linie kolejowe, po porty, lotniska i sieci cyfrowe. Kompromis wypracowany w Parlamencie Europejskim zakłada skrócenie czasu wydawania zezwoleń na transgraniczny transport wojsk do 2 dni.
22: Tłumaczyła Katarzyna Szymańska-Borginą.
20: Słuchacie RMF Max Śląsk.
22: Prokuratura regionalna w Katowicach poinformowała o swoich działaniach w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. To m.in. powołanie polsko-estońskiego zespołu śledczego, którego celem jest wymiana dowodów i koordynacja działań. Spółka zarządzająca giełdą była zarejestrowana właśnie w Estonii. Polscy prokuratorzy współpracują także z wymiarem sprawiedliwości Monako. Tam również toczy się śledztwo w sprawie Zonda Krypto. W Polsce zarejestrowano ponad 3600 zawiadomień od pokrzywdzonych.
14: Przesłuchano blisko 1000 osób z tej grupy oraz 40 innych osób, które nie są pokrzywdzonymi, ale mają informacje ważne dla wyjaśnienia sprawy. Śledczy zabezpieczyli także ponad 160 sztuk sprzętu elektronicznego oraz pliki z serwerów produkcyjnych Zonda Krypto. Zrealizowano ponad 60 postanowień o przeszukaniu w mieszkaniach i biurach osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.
22: Informowała Anna Kropaczek. Bytomska wąskotorówka rusza z sezonem wakacyjnym. Oprócz stałej trasy pomiędzy Bytomiem a miasteczkiem śląskim, tegoroczny rozkład to też kursy weekendowe, które zaplanowano do 13 września i kolejowe piątki, które startują 3 lipca i potrwają do 28 sierpnia, zaznacza Kamil Czarnecki, prezes Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych.
21: Zapraszamy już na rozkładowe pociągi do miasteczka śląskiego. Pojadą również 3 pary w sobotę i niedzielę, natomiast w niedzielę i święta dodatkowo wzmocnione zostaną przewozy o dodatkowe 3 pary pociągów do Tarnowskich Gór, które ma zwyczajowo prowadzić parowóz.
23: Co będzie można po drodze zobaczyć?
21: Wyjeżdżając z Bytomia, mijamy lasy Dąbrowy Miejskiej, okolice rezerwatu Segiet, do którego serdecznie zapraszam, warto się tam wybrać, czy tereny zalewu na Kłochechło, miasteczka śląskiego, piękne trasy rowerowe.
22: Zmieniamy temat i na koniec kopalnia Guido i sztolnia Królowa Luisa polecają się na wakacje. Poza tym, że można tam doznać miłego w upalne letnie dni ochłodzenia, to jeszcze czeka Was wiele atrakcji dla miłośników podziemnych tajemnic. Trwa wakacyjna przedsprzedaż i wszystkie bilety są w cenie ulgowej dla każdego. Czeka podziemny spacer w kopalni albo na przykład spływ sztolnią. Na biletową promocję możecie się załapać jeszcze tylko do końca czerwca, a z zakupionych biletów możecie korzystać do 6 września. Sprawdzamy prognozy pogody. Jeżeli nad waszymi głowami pojawiają się chmury, to spokojnie, dzisiaj z nich na ziemię będzie padał tylko cień, bo wtorek na Śląsku ma być pełny słońca bez opadów deszczu. No i ma być dosyć ciepło na termometrach, w tym najcieplejszym momencie dnia już za kilka godzin 26, a nawet 27 stopni. Wiatr będzie, powieje z północnego zachodu, chwilami trochę mocniej, w porywach do prawie 30 km na godzinę. Jeszcze ciśnienie atmosferyczne sprawdźmy na koniec, to utrzymuje się cały czas jeszcze na wysokim poziomie.
20: RMF Max.
24: Hity na Maxa dzisiaj mocno grają pod tytułem Dzień Ojca, tak? 23 dzień czerwca, ale także Dzień Wędkarza. I pozdrawiamy tych, którzy na przykład urodzili się 23 czerwca. No to wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla Zenonka i dla Wandzi, także z okazji imienin. Tu RMF Max, tu byle do obiadu, to jest najlepszy program do słuchania w pracy. Oj, coś tatuś w pracy niewyspany, chyba oglądał meczyki mundialowe. Dzisiaj kolejne: Portugalia, Uzbekistan, Anglia, Ghana. Pozdrawiamy wszystkich kibiców piłki nożnej. My też oczywiście informacje przekazujemy na

0: Tetana 4AFROM, waszej pracy doskonałe. Simza w RMF Maxa Śląsko. Fire, fire. Ale to będzie dobry imprezowy ogień i koncertowy ogień, bo przecież do Wadowic ze Śląska. No to taki powiedziałbym klasyczny rzut berecikiem. I to jeszcze na plaży do Wadowic. Piątek, 26 czerwca. Szykujemy dla was kolejne fajne koncerty. Mortal, Grzesiu Chyży. No właśnie, Ola jeszcze zrobi płytami, pokręci muzykę, pogra. No i w te wakacje widzimy się właśnie w lecie na Maxa, bo lato na Maxa w najbliższy piątek w Wadowicach. Mocno się tutaj polecamy, będzie dużo radości, dużo przyjaciół i mnóstwo świetnych hitów na żywo. W Wadowicach piątek, lato na Maxa. A więcej o kolejnych odcinkach na rmfmax.pl.
1: Reklama. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
9: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
8: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w stroju domu.
10: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koń mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257, www.autozięba.eu.
18: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
19: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
20: I po reklamie.
21: Mocno, świeżo.
22: Lecz na Maxa razem z tym.
21: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Morandi, ładne, ładne. Znacie cały czas i śpiewacie na Śląsku i bardzo ładnie. Słuchajcie, chciałem teraz w RMF Max na Śląsku coś podsumować, bo dostałem tyle maili, że nie mogę się odkopać po trochu. Tak mnie motywujecie. To tak, bilety dla całych ekip rozdane do Energy 2000 na piątek i na sobotę. Jutro wracają oczywiście, ale także jutro wracają kolejne bilety na mecze Polaków, nie tylko Polaków, w Gliwicach na siatkarskiej Lidze Narodów. Dzisiaj rozdawałem bilety na czwartek. Jutro będę miał na piątek, a w czwartek i w piątek, uwaga, zajmę się weekendem, a wiem, że sobie ostrzycie zęby na mecze Polaków z Niemcami, z Argentyną. Oj, będzie się działo. Bądźcie czujni przy RMF Max na Śląsku. No i będzie trzeba szybko wysłać maile do mnie.

Halo, proszę otworzyć. Halo. No, ale żeby otworzyć walizkę w RMF Max, gdzie jest 25 tysięcy, to trzeba wysłać najpierw SMS-a o treści Max na 7327, żeby dostać się do finału naszej zabawy szyfr do wygranej. Pasuje? Ja wiem, że pasuje, bo właśnie uruchamiam dla was rundę bonusową, która takiego SMS-a pomnoży razy 770 szans dostania się do finału. Na serio. Kolejna runda bonusowa i kolejna szansa, żeby 25 tysięcy. No, na jakiś bankiecik albo na coś. No to co? Max za 3,69. Ten SMS tylko 3,69. Max wysyłamy na 7,327, a my go mnożymy razy 770 szans dostania się do finału. No! Na rmfmax.pl też można.

0: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
1: Jeszcze nie, a ty?
0: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
1: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
0: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
1: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
0: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
2: Time to level up!
3: MediaExpert.pl.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
10: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
11: Skoda.
12: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
17: Śląsk 88.1 FM.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
20: Sprawdzamy prognozy pogody. Jeżeli nad waszymi głowami pojawiają się chmury, to spokojnie, dzisiaj znik na ziemi, będzie padał tylko cień. Bo wtorek na Śląsku ma być pełny słońca, bez opadów deszczu. No i ma być dosyć ciepło na termometrach, w tym najcieplejszym momencie dnia już za kilka godzin 26, a nawet 27 stopni. Wiatr będzie, powieje z północnego zachodu, chwilami trochę mocniej, w porywach do prawie 30 km na godzinę. I jeszcze ciśnienie atmosferyczne sprawdźmy na koniec. To utrzymuje się cały czas jeszcze na wysokim poziomie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
18: RMF Max.
17: RMF Max Śląsk.

0: Is My Husband Right w RMF Max na Śląsku. Mąż się znalazł, no chyba nie do końca, bo to wiecie, Dzień Ojca, Dzień Wędkarza, Mundial, teraz siatkówka. O kurczę, na Śląsku się dzieje. No to może trochę relaksu dla pań, ale nie tylko dla pań, na Stalowej 27. Mamy bilety, bądźcie czujni przy fleszach, kiedy fajne informacje pojawiają się w RMF Max na Śląsku. Także mamy bilety do Freestyle Parku na rmfmax.pl. Także można je zdobywać. Trampoliny, ścianki wspinaczkowe i tor ninja, drogie panie i panowie.
1: To jest nowość RMF Max.
0: No, słyszeliście, jakie fajne macie plany na tor ninja? No właśnie, a ninja też tańczyć potrafi. Może to być nowość i ninja, i bledka w RMF Max na Śląsku. Tańcz, nówka.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
3: Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski Mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w PreZero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
4: Są tacy, którzy dbają o fryzurę, uwielbiają być podziwiani i zawsze chodzą własnymi ścieżkami. Brzmi znajomo? Spokojnie, mówimy o Kotach. Już 27 czerwca od 12 do 18 Centrum Handlowe Auchan Gliwice zaprasza na pokaz kotów rasowych, prezentację ras, konkursy z nagrodami i wybór najpiękniejszego mruczka. Więcej na auchangliwice.pl.
5: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Bayon przyza piłkę, Kona przedłuża, Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
7: Hyundai Bydgoszcz. Dealer z doświadczeniem. 20 lat z marką Hyundai. Zabrze, Pawłów, Sikorskiego 118.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
10: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte DeVite i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
12: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest. I po reklamie.
14: Adam Szostok, punktualnie w samo południe w RMF Max Śląsk. Zapraszam na najnowszy flash i prognozę pogody. Przed uczniami ostatnie dni szkoły. W piątek odbiorą świadectwa. Dominik Smaga pytał w Lublinie, jak się chodzi do szkoły, gdy nie trzeba już walczyć o lepsze oceny.
15: Bardzo fajnie, ponieważ jest fajna atmosfera.
16: Nic nie robimy na lekcjach.
15: Oddajemy książki.
17: Luźne lekcje są.
15: I nauczyciele są wtedy jakoś fajni.
18: Fajniejsi, milsi.
15: No dokładnie.
16: Po klasyfikacji to już i tak nikt nie chodzi. Nie ma co przychodzić.
14: A czy nauczycielom chce się przychodzić do pracy?
15: Oczywiście, że nie. Nie, naprawdę nie.
19: Nie chce się, ale mamy ogromną motywację, bo czekają nas wspaniali uczniowie.
20: Chodzimy dla naszych uczniów.
21: Myślę, że na pewno się chce. Tak na spokojnie spędzić czas.
14: My oczywiście nauczycielom i uczniom życzymy udanych wakacji.
8: Słuchacie RMF Max Śląsk.
14: Od lipca wracają letnie potańcówki przed Teatrem Śląskim w Katowicach. Informowaliśmy Was już o tym na antenie RMF Max Śląsk, a więcej na ten temat już teraz w relacji naszego reportera.
17: Roztańczony Wyspiański, czyli sobotnie taneczne wieczory pod gołym niebem, wracają 11 lipca, a potem zaplanowano je w każdą sobotę aż do końca sierpnia w godzinach od 20 do 22. Pierwsza potańcówka organizowana jest we współpracy z Katowickim Miastem Ogrodów, Instytucją Kultury, a motywem przewodnim będzie muzyka filmowa, a jej patronem będzie Wojciech Kilar. Co ważne, każda z potańcówek będzie miała swój temat. Usłyszymy więc hity lata, polskie przeboje muzyki disco i rock'n'rolla.
14: Informował Amadeusz Biurkowski. Śląscy społecznicy postawili na swoim radni sejmiku województwa śląskiego. W poniedziałek przyjęli stanowisko popierające utworzenie obszaru chronionego krajobrazu w Parku Śląskim. Aby radni mogli w ogóle pochylić się nad projektem, aktywiści musieli zebrać pod nim co najmniej 1000 podpisów mieszkańców. Udało się zebrać 4 razy więcej. Tu jednak pojawiło się ryzyko zakwestionowania niektórych zapisów projektu przez nadzór prawny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Stąd porozumienie. Społecznicy wycofali swój projekt uchwały, a zarząd województwa przedstawił swój. I ten właśnie został zaakceptowany. Obszar chroniony ma objąć 535 hektarów. To teren Parku Śląskiego, który obecnie jest objęty krajobrazem priorytetowym. Uczniowie katowickiej podstawówki nr 54 mogą korzystać z nowych boisk do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki. To inwestycja, na którą cała szkolna społeczność czekała kilka dobrych lat, no i w końcu się udało. A to, poza namawianiem młodzieży do jeszcze częstszego uprawiania sportu, również okazja do poszukiwania nowych sportowych talentów.
18: Nie tylko po to, aby tą tężyznę fizyczną ćwiczyć wśród młodych dzieci, choć to też jest bardzo istotne i ważne, ale też wyszukiwać te perełki, które do tej pory może nie miały gdzie się rozwinąć, nie miały gdzie się pokazać, a przy takiej infrastrukturze jest to już możliwe i mam nadzieję zarówno mądrzy nauczyciele, jak i obserwujący, może jacyś trenerzy kiedyś stąd wyłuskają ciekawe talenty, czy to piłkarskie, czy siatkarskie, czy koszkarskie.
14: Mówił Marcin Krupa, prezydent Katowic. Synoptycy ani trochę nie zmienili zdania, jeżeli chodzi o wtorek na Śląsku w kwestiach pogodowych. Sporo słońca, kilka chmur, ale nie groźnych, a na termometrach nawet 27 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Opadów deszczu specy od pogody nie przewidują, ciśnienie za to utrzyma się na wysokim poziomie, a to sprawi, że pogoda będzie dosyć stabilna. Do tego jeszcze dla tych, którym ten upał odrobinę przeszkadza, wiatr powieje z północnego zachodu w porywach do 30 km na godzinę.
22: Oho, wtorek po południu zrobiło nam się po 12. Fajnie, że jesteście z nami, byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy jeszcze do 13. Piotrek Niewad, dzień dobry po południu. Jakże to dobrze brzmi, prawda? Już po południu w pracy. Dzień Ojca, Wanda, Zenon mają imieniny. Najlepszości dla urodzonych 23 czerwca. Teraz fajny duecik w RMF Max, nazywają się Bausa, ale za chwilę będzie taka muzyczna perełka. Wrócimy do roku 2006.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz

Żeby to lato jeszcze lepiej brzmiało, ponadczasowe hiciory w RMF Max. Zgadza się i te muzyczne perełki, które pojawiają się w naszym programie Byle do obiadu, najlepsze programy do słuchania w pracy, żeby jeszcze bardziej wam bioderka chodziły. Wracamy do roku 2006. Go, go! 50 Cent in the

0: czekali na Śląsku i się doczekali. Swedish House Mafia, Wait So Long. Mamy pierwszą cyfrę kodu do wygranej, szyfru do wygranej w naszej zabawie, szyfry do wygranej. Dzisiaj szóstka na starcie, a później wy odgadujecie. No i zapraszamy do finału. 7327. Na ten numer wślijcie SMS-a o treści MAX za 3,69. Tylko po 25 tysięcy dzisiaj. Pierwsza cyfra szyfru, zanotować sobie, to dzisiaj szóstka. To dobra droga po świetną nagrodę po świadectwie w tym tygodniu. Wyślijcie SMS-ka o treści MAX na 7327. 25 tysięcy czeka.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Autowóz Chorzów, ulica Drogowa, trasa Siedlicowa 51. Albo na jackpolska.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
11: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
10: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
12: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
13: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
14: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą

0: oferuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
3: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
2: Zaraz wszystko wyjaśnię.
4: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
5: I po reklamie.
6: Rządzimy hitami od zawsze.
7: Tak się gra.
6: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
8: A

Śląsku. A czy wy macie ochotę może na hip-hopowy festiwal? Bo my tam jedziemy całą ekipą, tutaj ze Śląska, z RMF Max, na osi All Star Festival, a jedziemy tym razem do Warszawy. 27-28 czerwca. Stadion Legii tym razem zamieni się w Centrum Polskiej Kultury Hip-Hopowej. A dlaczego? Bo B2S, Sobel, White, Japson, Bambi, Malik Montana i Young Gigi na scenie. No tak, 27 i 28 czerwca. Czy są zaproszenia w RMF Max? No pewnie, że są zaproszenia w RMF Max. Po południu będą do wygrania. Zaglądajcie także na nasze social media i na stronę rmfmax.pl. No to miłego hip-hopowania ze Śląska do Warszawy, a tych teraz sobie polecimy w pracy dalej. Yearbox i Graceland w RMF Max na Śląsku.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: MBA.
2: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
8: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Shrek Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Shrek Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureshrek.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnobestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej. Żyj lepiej.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
16: Synoptycy ani trochę nie zmienili zdania, jeżeli chodzi o wtorek na Śląsku w kwestiach pogodowych. Sporo słońca, kilka chmur, ale nie groźnych, a na termometrach nawet 27 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Opadów deszczu specy od pogody nie przewidują, ciśnienie za to utrzyma się na wysokim poziomie, a to sprawi, że pogoda będzie dosyć stabilna. Do tego jeszcze dla tych, którym ten upał odrobinę przeszkadza, wiatr powieje z północnego zachodu w porywach do 30 km na godzinę.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
17: Hity na maksa.
18: RMF Max Śląsk.

0: propos dużo dzisiaj tematów gastronomicznych, ale jak nie powiedzieć wam o tym, że na parterze katowickiego Supersamu oficjalnie zadebiutowała bajsownia, słyszeliście? Autorski koncept gastronomiczny Global World o powierzchni ponad 1000 metrów kwadratowych. Stworzona w formule Food and Chill przestrzeń oferuje 8 rzemieślniczych konceptów z kuchnią międzynarodową, centralny koktajl bar oraz taras wśród zieleni, oazy spokoju w centrum miasta. No to Katowice mają kolejny punkt, gdzie ślinka leci. No dobre numery także. Za chwilę kolejna nówka sztuka w RMF Max na Śląsku Moonlight, a ja jutro wrócę po 9 waszej pracy. Byle do obiadu. Trzymajcie się ciepło. Bye, bye. Piotrek Niwal.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Już od 3 do 5 lipca Polska Siatkówka i Miasto Gliwice zapraszają do Pre-Zero Areny Gliwice na 32. Wielki Finał Ogólnopolskich Mistrzostw w Mini Siatkówce o Puchar Kinder Joy of Moving. Emocje, sportowa pasja i niesamowita atmosfera. Czekamy na Was. Wstęp wolny. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
3: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte DeVite i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
0: Skoda.

0: Biedronka. Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w PreZero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
1: Żuraw jest większy od bociana. Ma popielate ubarwienie, karminową głowę z białymi bokami i czarnym czołem. Przed laty był skryty, zasiedlając odludne tereny. Teraz jest bliżej człowieka. Jego przenikliwe spojrzenie niesie bardzo ważne przesłanie. Wysiadanie z tramwaju to nie wyścig. Zanim zrobisz pierwszy krok, zapuść żurawia. Spójrz w prawo, spójrz w lewo, wysiadaj bezpiecznie. Przypominają Tramwaje Śląskie SA i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
4: I dokąd wtedy jedziemy?
3: No nie wiem.
4: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
3: A, dobry komana.
4: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana. Gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie.
7: Adam Szostok, punktualnie o 13 w RMF Max Śląsk. Czas na najnowszy flash i prognozę pogody to już teraz. Nie ma żadnych sygnałów, że Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Polski. Takie informacje napływają z naszego MSZ-u. Po tym jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu orderu Orła Białego, udział w konferencji do spraw odbudowy Ukrainy w Gdańsku stanął pod znakiem zapytania. Czy to znaczy, że prezydent Ukrainy nie zrezygnuje z tej konferencji?
8: Wiele na to wskazuje. Jak usłyszałem nieoficjalnie, zarówno w resorcie spraw zagranicznych, jak i w Ministerstwie Aktywów Państwowych, które organizuje tę konferencję, trwają rozmowy z przedstawicielami Ukrainy i dopinany jest ostateczny harmonogram i plan konferencji z udziałem Wołodymyra Zełenskiego. Do tej pory Ukraina nie przedstawiła żadnych zmian w składzie swojej delegacji.
7: To był Jakub Rybski.
9: Słuchacie RMF Max Śląsk.
7: Gniazda jaskółek pod okiem urzędników z ochrony środowiska, bo coraz częściej w naszym regionie dochodzi do ich zniszczenia, co jest nie tylko niezgodne z prawem, ale i szkodliwe dla przyrody. Ostatnio do takich zniszczeń doszło kilkadziesiąt razy w Czeladzi i kolejne kilka razy w gminie Zbrosławice. Zniszczenie jaj lub zabicie piskląt podlega karze od 3 miesięcy do nawet 5 lat więzienia. Tymczasem ślady po zniszczonych konstrukcjach widoczne są na elewacjach budynków, a świadkowie wskazują, że gniazda były zajęte przez ptaki, a część z nich była już używana w bieżącym sezonie lęgowym, alarmuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Wielkimi krokami zbliża się festiwal, który pozwoli nam odkryć ponad 260 ciekawych miejscówek na Śląsku. A jeśli już są znane, to pozwolą się odkryć z zupełnie nowej perspektywy. Mowa o festiwalu Kierunek GZM. To już w najbliższy weekend.
10: Festiwal Kierunek GZM to największy w Polsce festiwal mikrowypraw. My w ten sposób wpisujemy się w ten taki nowy trend mikroturystyki, czyli jakby poznawania, przeżywania różnych emocji blisko swojego miejsca zamieszkania, bo tak rzeczywiście jest, że żeby przeżyć coś wyjątkowego, wysłuchać jakiejś ciekawej historii. Dodajmy, że w każdej naszej wycieczce towarzyszy przewodnik, no, który jest jakby ekspertem w swojej dziedzinie, który często jakby jest też członkiem tej społeczności lokalnej. Nasi przewodnicy naprawdę zawsze są chwaleni za ciekawe historie.
7: Mówił Łukasz Zych, rzecznik prasowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Cały program festiwalu znajdziecie na stronie internetowej kierunekgzm.pl. A skoro już o ciekawych miejscówkach, jeszcze do 10 lipca możecie zgłaszać kandydaturę w 7. edycji plebiscytu na śląską lokację filmową. Chodzi o miejsca z województwa śląskiego, które mogą zostać wykorzystane jako plan filmowy i w ten sposób swój ulubiony zakątek Śląska będziecie potem mogli oglądać na dużych ekranach albo w streamingach. No i kto wie, może wasz balkon stanie się miejscem akcji śląskiej odsłony Romea i Julii. W Lesie Murckowskim nakręcą remake Blair Witch Project, a na hałdzie na Kostuchnie tajemnice Brokeback Mountain. Zgłoszenia mogą składać właściciele obiektów lub osoby nimi zarządzające. I tą informacją kończymy nasz flash o 13:00, następny za godzinę. Teraz sprawdźmy jeszcze szybko, co słychać w prognozie pogody. Prognozy pogody wciąż nie zapowiadają żadnych niespodzianek. Ma być spokojnie, ciepło, z chmurami, ale takimi niegroźnymi i nawet 27 stopni na termometrach na Śląsku, a wieczór i noc również zapowiadają się wyjątkowo spokojnie i pogodnie. Temperatury, no, w okolicach 21 kresek, do tego dosyć spokojny wiatr, a opady deszczu nie musimy się w ogóle martwić. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, no i dzięki temu pogoda również przez cały wieczór i noc ma być stabilna.
11: Say hi to daddy. Tego się nie spodziewałeś, co?
12: Oplułem troszkę mikrofon, przepraszam. Anka Fiołas, witamy. Dzień ojca dziś. No i tak, życzymy wszystkim tatusiom dużo zdrowia i satysfakcji. Dzieci kiedyś zrozumieją też wszystkie wasze ojcowskie rady. A my trochę jak każdy tata, który wszystko potrafi naprawić. Postaramy się naprawić wasze popołudnie w pracy.
11: Och, tak będzie. 25 koła do wzięcia i choćby Dawid Podsiadło, czy Bibi Rexa i David Guetta w pierwszym kwadransie. A na start? Teddy Swims.

0: ten numer idealnie nadaje się do sobotniego sprzątania. Na błysk, Dawid Podsiadło w RMF Max.
1: Do soboty to jeszcze dużo czasu.
0: Póki co trwa mundial i wielu sportowych piłkarskich frików w swoich własnych gronach znajomych organizuje małe ligi typerów, czyli obstawianie wyników. Jak wam idzie? Bo mamy sposób na to, by mieć 80% skuteczność.
1: O tym za moment. W każdym razie nie spodziewacie się, że w tej skuteczności pomaga ona. Max. Ale zanim szczegóły, to jeszcze wcześniej Con Calma i Daddy Yankee.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
7: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: No to pa!
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu w Polsce. To aż 300 powodów do radości. Powód numer 12. Chcesz chociaż na 2 minuty zagłuszyć hałas swoich dzieci. Nasz blender Ci w tym pomoże. Wpadnij do naszego nowego sklepu w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
16: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi. Bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
19: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: I po reklamie.
15: Wyj głośniej.
17: Mi fan.
15: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Holandia nieźle sobie póki co radzi, więc Juste, Jack Style i on muszą być zadowoleni z występów Niderlandów na mundialu. Tymczasem jeśli obstawiacie wyniki, może pomóc wam złota rybka Swim Mbappé. W Toronto w jednym z biurowców wystawiono akwarium ze złotą rybką i przed meczem każdym wsadzane do środka są dwie flagi. Rybka płynie w jednym kierunku i już 80% skuteczności ma we wskazywaniu właściwego zwycięzcy.
1: Proszę, ja tylko tak podkreślę, złota rybka też zazwyczaj spełnia trzy życzenia i w naszej zabawie też może by się sprawdziła, bo w końcu tylko trzy cyfry są do odgadnięcia, bo pierwszą podajemy do otwarcia walizki z 25 tysiącami złotych. Wy się nie śmiejcie z rybki.
0: To może być patent, żeby tę kasę nawet dziś w tym programie od nas wyciągnąć. Pamiętajcie jednak, że najpierw SMS-em trzeba do zabawy się zgłosić. Wpisujecie za 3,69. Hasło Max i ślecie na 7327.
1: 7327 SMS o treści Max. Tak, 25 tysięcy może wpłynąć na twoje

0: nieźle się dobrali. Kajza i Bob Sinclair w RMF Max. Tymczasem do Kalifornii mają napłynąć wysokie temperatury, nawet 40 stopni Celsjusza. Ciężko będzie grać w piłkę. Tym bardziej, że jak czytam, 28 stopni przy glebie, przy murawie, to już temperatura obniżająca wydolność zawodników.
1: Panowie dekarze na pewno pozdrawiają, wiesz, jeżeli chodzi o obniżanie wydolności organizmu teraz.
0: W upale. No, nic dziwnego, że jak się ciągle na nich spogląda, to jeden pracuje, reszta stoi.
1: Zaraz sprawdzamy, ile będzie u nas tego popołudnia. Zostańcie za moment prognoza.
2: Reklama.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Najlepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy.
9: Mocne bity.
6: Byle do obiadu.
9: Najlepszy program do słuchania w pracy.
6: W tygodniu od 9 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
12: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroen.
5: Ruszyła wyprzedaż w TCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10%.

0: Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Śląsk 88.1 FM. Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour, Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
2: Prognozy pogody wciąż nie zapowiadają żadnych niespodzianek. Ma być spokojnie, ciepło, z chmurami, ale takimi niegroźnymi i nawet 27 stopni na termometrach na Śląsku. A wieczór i noc również zapowiadają się wyjątkowo spokojnie i pogodnie. Temperatury w okolicach 21 kresek. Do tego dosyć spokojny wiatr, a opady deszczu nie musimy się w ogóle martwić. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, i dzięki temu pogoda również przez cały wieczór i noc ma być stabilna.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour, Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
3: RMF Max.
1: RMF Max Śląsk.

0: Kochasz, Sobel, Francis Deans w RMF Max, a tu nam rząd szykuje podwyżki podatku za małpki i energetyki, bo budżet, wiadomo, średnio się spina.
1: Czyli małpka na pomoc, gdy budżet się nie spina. No.
0: Wolę karetkę, wiesz, ale no co zrobić, no.
1: No jakoś na czymś ten kraj stać musi, ale to piękne, bo mówią, że to w trosce o nasze zdrowie, nie? Że przypominają sobie o zdrowiu obywateli wtedy, gdy trzeba znaleźć kilka dodatkowych miliardów do budżetu.
0: Jak to stoi wszystko na małpkach, to krucho z nami.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
5: Wolę życie w biegu i w obiegu.
6: Pieniądz musi krążyć.
7: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
4: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
8: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
13: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
12: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
14: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
15: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszklaną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
16: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
17: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: I po reklamie.
1: Tak działa Max.
19: W aucie.
1: Online.
19: U ciebie na chacie.
1: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
20: Adam Szostok, flash i prognoza pogody. To wszystko już teraz, punktualnie o 14 w RMF Max Śląsk. Po intensywnych burzach do Polski wraca fala upałów. Jak prognozują synoptycy, termometry jeszcze w tym tygodniu mogą pokazać nawet 36 stopni. Jak będzie wyglądała pogoda w najbliższych dniach? Prognozą przyjrzał się Michał Krasoń.
13: Do środy w całym kraju będzie ciepło, ale temperatura nie przekroczy 28 stopni Celsjusza. Powyżej 30 kresek termometry w całym kraju pokażą w czwartek.
18: Temperatury na zachodzie będą dochodzić nawet do 36 stopni. Na tą chwilę lato właśnie zapowiada się jako to dynamiczne, upalne.
13: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
20: Dodajmy, że godzinę temu rozpoczęła się pilna odprawa rządu w związku z upałami.
16: Słuchacie RMF Max Śląsk.
20: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach otworzył nową zieloną przestrzeń na terenie kampusu Green Campus. Nowa przestrzeń powstała na terenie wcześniej niewykorzystywanym, a teraz ma służyć całej społeczności akademickiej, studentom i pracownikom jako miejsce odpoczynku, integracji, ale także zajęć i działań związanych z tematyką transformacji ekologicznej. A więcej o tej nowej studenckiej miejscówce powiemy Wam już jutro. Bytomska Wąskotorówka rusza z sezonem letnim. To znów okazja, żeby z perspektywy torów poznać historię Bytomia, przypomina Mariusz Wołosz, prezydent miasta.
19: Dzisiaj tego typu atrakcji w naszym kraju jest naprawdę niewiele. Mówimy tu nie tylko o przewozie, o jakiejś podróży pociągiem, ale tak, po pierwsze specyficznymi wagonami, które są odkryte. Część to również parowozem, co też rzadko się dzisiaj spotyka. Oprócz tych podróży mamy tu różnego rodzaju eventy, wspólne ogniska, taki dobry czas na spędzenie, zintegrowanie się tutaj z grupą ludzi, możliwości uczestniczenia w pracach warsztatowych w takich miejscach jak te. I jeszcze raz podkreślę, zostało ich w tym kraju naprawdę bardzo niewiele.
20: A aktualny rozkład jazdy, cennik oraz szczegóły dotyczące atrakcji dostępne są na stronie sgkw.eu. I na koniec, schronisko dla bezdomnych zwierząt w Bytomiu wciąż walczy o samochód do transportowania zwierząt. Z braku innych możliwości założyli nawet zbiórkę w internecie, no i szczerze mówiąc nie idzie najlepiej. Licznik darowizn nie przekroczył 3000 zł, a do uzbierania jest 50 tysięcy. I niestety warto przypomnieć, że wakacje to czas, kiedy wiele czworonogów nagle traci dom na rzecz urlopowego wyjazdu.
21: W tym momencie mamy stary samochód, który jest przygotowany do tego, żeby taką gdzieś transport zwierzaka się odbył, ale mamy również umowę zawartą z firmą, która nam takie usługi świadczy, z tym, że no, chcemy się w pewien sposób uniezależnić i chcemy być samowystarczalni. Kierowca jest, mamy pracowników, którzy mogą tego typu usługi świadczyć, mogą takie zadania realizować. Oczywiście w miarę rozwoju sytuacji na pewno będzie tych osób potrzeba więcej, będziemy to organizować. Niemniej na początek już takie osoby są.
20: Mówiła Zuzanna Kurczak, naczelnik Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta w Bytomiu. Wpłaty można zrobić za pomocą serwisu zrzutka.pl albo bezpośrednio na konto Fundacji Petra Lana. Na Śląsku w prognozach pogody niewiele zmian. Nadal możemy się liczyć z temperaturami w okolicach 26 stopni, a wieczór i noc również zapowiadają się wyjątkowo pogodnie na Śląsku. W Katowicach i w Tychach termometry pokażą około 20 kresek. W Zabrzu 19 stopni. Bezchmurne niebo, bez opadów deszczu i spokojny wiatr z północy. Ale w porywach ten wiatr może osiągać 30 km na godzinę, więc będzie to przyjemne ochłodzenie. A nocą temperatura spadnie do 11 stopni.
22: Truskawki w miseczce i RMF Max w głośnikach. To pomaga przetrwać wtorek w pracy.
23: Anka, Fiołans, witamy po 14, ale Farben na dzień dobry.

0: Amo.
1: Fireball.
2: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit, to znaczy, że słuchasz

0: 3 minuty przyjemności to Sombr w RMF Max, a teraz, no niestety, kiepskie wieści dla tych, którzy lubią tanie zakupy prosto z Chin. Chyba tylko tydzień został, żeby wciąż kupować tanio.
1: Szczegóły za moment zostańcie, ale najpierw jeszcze Andy Dusty, Zokaria. Zaraz do was wracamy. RMF Max.
2: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Szukasz dla dziecka przygody blisko domu? Wybierz półkolonie Wake Zone. Tu opanuje wakeboard na Wake Campie lub poczuje klimat lat 90. Z aktywną ekipą bez ekranów i hejtu. Natura, sport, zajęcia kreatywne i nowe przyjaźnie. Mamy plan na każdą pogodę. Liczba miejsc ograniczona. Wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
6: Uwaga! Leci w górę!
7: Uwaga! Leci w dół!
8: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hop Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
9: Sponsorem listy Hop Dance jest Disco Plex A4. Organizator festiwalu z okazji 30-lecia klubu. Już 18 lipca.
10: Już w najbliższy czwartek. Super czwartek w outlecie Factory. Wyjątkowe promocje i ceny, które kuszą w markach takich jak Adidas, Puma, Tefal, Levi's. Tylko w ostatni czwartek miesiąca, tylko w Factory. Nie możecie zabraknąć.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
16: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo.

0: i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
10: Śląsk 88.1 FM.

0: modelki i włodarski. Lubię cię jak lato w RMF Max. A kto nie lubi kupować tanio z Chin? Okazuje się, że to już koniec. Bye bye, finito. Unia Europejska wprowadza 3 euro dopłaty do każdego produktu. Nie paczki, a produktów w paczce. 3 euro. Teraz takie cło będzie obowiązywało od 1 lipca.
1: Wszystko po to, żeby wyeliminować tani chiński badziew. Ja przyznam szczerze, jestem za, żeby wyeliminować.
0: Tylko ten drogi badziew z Chin też warto byłoby wyeliminować. Wtedy to już byłoby ekstra.
1: Jak kupujesz drogo, to przynajmniej bardziej o to dbasz, to po pierwsze, ale oczywiście na wszystko musi być nas stać. Więc my dzisiaj dorzucamy 25 tysięcy złotych na co tylko chcecie, na to z górnej półki.
0: 7327. Ten numer to droga do tej kasy. Wystarczy hasło MAX wysłać na 7327 SMS-em. Za 3,69 już jesteście w grze o kasę z naszej walizki.
1: 7327 SMS o treści MAX. 25 tysięcy do zgarnięcia poszło.

0: Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Każdy się gdzieś spieszy. Każdy ma coś do załatwienia. Każdy chce wrócić do domu. Nie bądź tym, który zatrzyma tak wielu. Kierowco, parkuj właściwie. Zachowaj metr od torowiska. Dzięki temu utrzymamy płynność ruchu, rozkłady jazdy i każdy dotrze do celu na czas. Dziękujemy w imieniu pasażerów i własnym. Tramwaje Śląskie S.A.
6: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu Teddy w Polsce. W ramach podziękowania oferujemy 30% rabatu na walizki oraz zabawki do wody i piasku. Od 24 czerwca do 1 lipca tylko w naszym nowym sklepie w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna.

0: 9,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
1: Jak tak, to Allegro. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. Super!

0: sklep Biedronka.
1: Są tacy, którzy dbają o fryzurę, uwielbiają być podziwiani i zawsze chodzą własnymi ścieżkami. Brzmi znajomo? Spokojnie, mówimy o kotach. Już 27 czerwca od 12 do 18 Centrum Handlowe Auchan Gliwice zaprasza na pokaz kotów rasowych. Prezentacje ras, konkursy z nagrodami i wybór najpiękniejszego mruczka. Więcej na auchangliwice.pl.
2: Wiemy, co jest ekstra.
3: Do tego się słucha.
4: Co jest hitem.
5: To ma potencjał.
2: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej. Żyj lepiej.
8: I po reklamie.
9: Tu się łapie flow.
10: Made my day.
9: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
12: Na Śląsku w prognozach pogody niewiele zmian. Nadal możemy się liczyć z temperaturami w okolicach 26 stopni, a wieczór i noc również zapowiadają się wyjątkowo pogodnie na Śląsku. W Katowicach i w Tychach termometry pokażą około 20 kresek. W Zabrzu 19 stopni. Bezchmurne niebo, bez opadów deszczu i spokojny wiatr z północy. Ale w porywach ten wiatr może osiągać 30 km na godzinę, więc będzie to przyjemne ochłodzenie. A nocą temperatura spadnie do 11 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.

0: lata. Taki długowieczny, jak Dracula tytułowy. Tame Impala i Jenny za nami.
1: Ale nie tylko wampiry są długowieczne. Żółwie też. Jonathan, żółw, legenda Wyspy Świętej Heleny, właśnie przez Księgę Rekordów Guinnessa został uznany najstarszym żyjącym zwierzęciem na Ziemi.
0: Czyli ile?
1: 194 lata jak na razie.
0: Wow.
1: Przeżył. No i nadal nie stracił zainteresowania innymi żółwiami. Wciąż ma apetyt doskonały, choć od lat zmaga się ze ślepotą.
0: No widzisz, tak sercem patrzę na świat. No.
1: Może to jest sposób na długowieczność, ta ślepota, bo co z oczu, to z serca. No.

0: Reklama.
1: Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski Mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w PreZero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
8: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte DeVite i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
9: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Shrink Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Shrink Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureshrink.pl.
10: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.
11: Najlepiej zmiksowana playlista.
12: Say no more.
11: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
13: Najnowszy flash i prognoza pogody to wszystko już teraz punktualnie o 15 w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Na początek tragiczne informacje i Brynek w powiecie tarnogórskim. Tam około 11 na ulicy Pyskowickiej doszło do zderzenia czołowego dwóch osobówek. Zginęli kierowcy obu pojazdów, czyli 29-letnia mieszkanka Tworoga oraz 37-letni mieszkaniec Zabrza. Dodatkowo dwie dziewczynki w wieku 5 i 11 lat oraz 38-letnia kobieta trafiły do szpitala. Droga jest zablokowana, kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami, a służby informują, że utrudnienia i blokada mogą potrwać jeszcze przez kilka godzin.
11: To jest RMF Max Śląsk.
13: Premier grozi dymisjami w Narodowym Funduszu Zdrowia. Chodzi o aferę w warszawskim Szpitalu Południowym. Za co miałyby być te dymisje?
0: Za brak nadzoru nad wydatkami szpitalnymi. Premier w trakcie swojego wystąpienia przytoczył kolejne przykłady wystawiania przez niektórych lekarzy rachunków za podejrzanie długie dyżury.
12: Mamy na przykład w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia 488 godzin w ciągu miesiąca. Prawie 17 godzin na dobę, każdej doby. No i to jest płacone, jak się domyślamy. Mamy dyżur bez przerwy. 120 godzin dyżuru non-stop.
0: Jeżeli to były prawdziwe rozliczenia, to ktoś narażał życie pacjentów. Jeżeli były fałszywe, to ktoś okradał państwo. Tak mówi premier.
13: Tyle Krzysztof Berenda. Teraz katowicka akcja Lato w mieście. Wycieczkowo, na sportowo, ale też kulturalnie swoją ofertę na wakacje przygotował również Pałac Młodzieży, Miejskie Domy Kultury i biblioteki.
14: Ta oferta jest bardzo szeroka i warto rzeczywiście zobaczyć, na jakie zajęcia można się jeszcze zapisywać. Oczywiście nasze MDK-i, nasze biblioteki także biorą udział w takich wakacyjnych programach. Jeśli chodzi o MDK-i, to tam zawsze są bardzo ciekawe pomysły na to, jak te półkolonie i warsztaty powinny wyglądać. Na przykład MDK Koszutka zaprasza na akcję kamera, akcję wakacje i wszystkie te zajęcia, które się odbywają, są tam właśnie nastawione na świat filmu i świat fotografii, więc to są przeróżne warsztaty kreatywne, muzyczne, wyjścia edukacyjne właśnie, których motywem przewodnim jest film.
13: Mówi Sandra Hajduk, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Katowicach. W sumie w tegorocznej akcji Lato w mieście biorą udział 43 placówki i instytucje z całych Katowic. Katowice szykują również atrakcje na weekend, tak żeby zaraz po odebraniu świadectwa można było ruszyć ku wakacyjnej przygodzie, a właściwie wyprawie. Weekendowy festiwal Kierunek GZM przygotował aż 265 wycieczek.
15: Głównie oczywiście są to spacery, mikrowyprawy piesze, ale jest też sporo wycieczek rowerowych. Mamy kajaki, mamy przejazd bryczką, mamy przejazd trolejbusem śladami Ryśka Ridla w Tychach, czy jak chociażby w Katowicach, w budynku w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, możemy przejechać się czymś naprawdę nietypowym, bo windą paciorkową.
13: Tyle Łukasz Zych, rzecznik prasowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Szczegółowy rozkład jazdy festiwalu znajdziecie w internecie. Przed nami wieczór i noc na Śląsku z bezchmurnym niebem i przyjemną pogodą. W Katowicach i w Tychach termometry pokażą okolice 21 stopni. W Zabrzu będzie to 19, może 20 kresek. Nocą temperatura spadnie do 12 stopni w Katowicach, a w Zabrzu będzie 11. Wiatr słaby, chwilami tylko nieco silniejszy, nie powinien przeszkadzać. Opadów deszczu specy od pogody nie przewidują, a ciśnienie atmosferyczne utrzyma się cały czas jeszcze na niezmienionym wysokim poziomie.
16: Wracamy i to z dobrymi wiadomościami. W końcu minęła trzecia w pracy, a Polacy na mundialu nie stracili jeszcze gola.
17: Jak cię tam nie ma, to nic nie możesz stracić.
16: No właśnie. Ale warto być z RMF Max.
17: Anka i Fioła, cześć, to Iben.

0: powolutku Ariana Grande w RMF Max. A gdybyście w ten wtorek już się zagubili w rzeczywistości, to przypominam, dzisiaj Dzień Taty. Charakterystyczna rzecz dla każdego taty. No nie powiecie mi, że to nie jest wasze wspomnienie z dzieciństwa, no.
1: Brzmi jak popołudnie niedzielne po rosole.
0: No, dokładnie. Żeby tatuś mógł spać spokojnie, to moi drodzy, może warto już teraz powiedzieć: tata, ja też mam oszczędności. 25 tysięcy do wygrania dzisiaj po 16 w RMF Max.
1: I teraz trzymajcie się mocno, bo to wyjątkowa chwila. 800 razy mnożymy każde zgłoszenie do naszej zabawy od teraz do za 10 czwarta. Nie można tego przegapić. Najlepiej złapcie za telefon od razu, wpiszcie słowo MAX za 369, wyślijcie na 7327, a my waszego MAXa mnożymy 800 razy.
0: I potem można spać spokojnie na takiej poduszce finansowej z 25 tysięcy.
1: 7327, hasło MAX, teraz razy 800, do dzieła.
2: Reklama. Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
3: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
2: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
4: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice, Aleja Rozdzińskiego 204. Zaprasza.
12: Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w PreZero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
13: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
17: Śląsk 88.1 FM.

0: nastrajają na wtorkowe popołudnie Gordo i Rainer Zonneveld w RMF Max. A to ciekawostka, komu ostatnio Leo Messi nie strzelił bramki na Mistrzostwach Świata? Polsce!
1: Wojtkowi.
0: To była jedyna reprezentacja, która się uchroniła przed bramką Leo.
1: Leo Messi z rekordem, a no właśnie, Ronaldo z wyzwaniami na mundialu. Za chwileczkę mistrzowski flash sportowy i szczegóły, czego dzisiaj można się spodziewać.
2: Mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Maciek Borchulski. Witajcie ponownie. A wczoraj w mundialowych zmaganiach w akcji mieliśmy Leo Messiego i Kiliana Mbappé. Dziś do akcji wkracza Cristiano Ronaldo, który pewnie też będzie chciał postrzelać. Okazja idealna, bo przeciwnik Portugalii z gatunku egzotycznych to Uzbekistan. Ten mecz o 19:00, później o 22:00 poważniejsze starcie Anglia-Ghana. A w tle boiskowych zmagań, zmiany w sędziowaniu, w ceremonii przedmeczowej czy przerwy na nawodnienie to tylko kilka nowości, które nie wszystkim się podobają.
3: Piłkarze narzekają na zmiany w sędziowaniu, a właściwie na brak konsekwencji przy egzekwowaniu przepisów. Z pewnością jednak kary minuty poza boiskiem za symulowanie przewinień wpłynęły na płynność gry. Najmniej podoba się jednak wprowadzenie tzw. przerw na nawodnienie,
2: które stały się w amerykańskiej telewizji po prostu dodatkową przerwą reklamową, o czym informuje Wojciech Marczyk.

0: MF Max, a my mamy dla was dobrą i złą wiadomość. Zła to taka, że na bon turystyczny od państwa się już nie załapiecie. Rozeszły się w 2,5 minuty, trzeba było wiedzieć, gdzie kliknąć, ale już jest za późno.
1: My też nie mamy, także spokojnie.
0: Też się nie załapaliśmy, ale dobra wiadomość to taka, że załapać możecie się jeszcze na bonus. W grze o 25 tysięcy złotych jeszcze moment. Każde zgłoszenie mnożymy razy 800.
1: Wy chwytacie za telefon i wysyłacie hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. 800 razy wysyłacie maksa, klikając tylko raz. Zamiast bonu, my mamy bonusy. No,
0: państwo o was nie zadba, ale RMF Max tak. Hasło Max ślecie na 7327. 25 tysięcy do wzięcia po czwartej. RMF Max.
2: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
15: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
16: masz. Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
17: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Vettel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość.

0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20. urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.
1: Wieczór i noc na Śląsku z bezchmurnym niebem i przyjemną pogodą. W Katowicach i w Tychach termometry pokażą okolice 21 stopni. W Zabrzu będzie to 19, może 20 kresek. Nocą temperatura spadnie do 12 stopni w Katowicach, a w Zabrzu będzie 11. Wiatr słaby, chwilami tylko nieco silniejszy, nie powinien przeszkadzać. Opadów deszczu specy od pogody nie przewidują, a ciśnienie atmosferyczne utrzyma się cały czas jeszcze na niezmienionym wysokim poziomie.

0: the first time. No ten pierwszy raz to taki magiczny powinien być, prawda?
1: Z tym,
0: kogo się kocha i tak dalej.
1: Trzeba,
0: no bo to na całe
1: dobrze
0: życie zostaje tak. No ale nie wszyscy tak uważają. Prezydent Karol Nawrocki apeluje do mężczyzn, by nie zastanawiali się zbyt długo, tylko zakładali rodziny. To jest jego sposób na walkę z polską demografią.
1: O, super, super.
0: Nie ma co się zastanawiać, tylko zakładać rodziny i już.
1: Ja nie wiem, czy pan prezydent też wyszedł z tego samego założenia, ale jeśli tak, to mam wątpliwości, czy Marta Nawrocka lubi to.
2: To jest nowość RMF Max.
1: W każdym razie tak trochę w temacie. Bledka w tym hicie mówi, że ona jednak bardziej analizuje sytuację.
0: Nowość od Bledki teraz w RMF Max.
1: To tańcz.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko.

0: A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Płacę podatki za tę starą halę po warsztatach, a tam tylko wieje nudą. Zero pomysłu.
3: No to przestań produkować nudę. Zrób tam ściankę wspinaczkową, stylową kawiarnię albo kręgielnię. Śląsk potrzebuje miejsc do relaksu.
2: Łatwo powiedzieć. Skąd na to wziąć?
3: Ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dają unijne dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Dostaniesz minimum 1 000 000 zł na przemysł czasu wolnego.
2: Oho, to kończę kawę i patrzę na scp-slask.pl.
4: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
5: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Płacę podatki za tę starą halę po warsztatach, a tam tylko wieje nudą. Zero pomysłu.
3: No to przestań produkować nudę. Zrób tam ściankę wspinaczkową, stylową kawiarnię albo kręgielnię. Śląsk potrzebuje miejsc do relaksu.
2: Łatwo powiedzieć. Skąd na to wziąć?
3: Ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dają unijne dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Dostaniesz minimum 1 000 000 zł na przemysł czasu wolnego.
2: Oho, to kończę kawę i patrzę na scp-slask.pl.
4: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
1: Tu jest RMF Max.
0: Hity na maksa.
1: Śląsk 88 i 1 FM.
2: Słuchacie RMF Max Śląsk, jest punktualnie 16. To czas na najnowszy flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Ukraińska premier Julia Swirydenko stanie na czele delegacji, która weźmie udział na rozpoczynającej się w czwartek konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Szefowa ukraińskiego rządu poinformowała o tym na platformie Telegram. Co jeszcze wynika z oświadczenia?
3: W składzie ukraińskiej delegacji znajdą się przedstawiciele ukraińskiego biznesu, szefowie państwowych spółek, a także ministrowie i parlamentarzyści. Z oświadczenia wynika zatem, że Wołodymyra Załańskiego nie będzie na konferencji do spraw odbudowy Ukrainy. Z moich informacji wynika, że strona polska o tym, że prezydent Ukrainy zabraknie na konferencji, dowiedziała się z mediów, a także z oświadczenia ukraińskiej premier.
2: Tyle Jakub Rybski.
1: To jest RMF Max Śląsk.
2: Dziś 26 stopni, w niedzielę nawet o 10 więcej. Na Śląsku z każdym dniem będzie coraz cieplej. W Katowicach działają już kurtyny wodne. Jedna z nich stoi na rynku przed urzędem miasta.
4: Pani tak przeszła pod tą kurtyną, to dzisiaj się przydaje?
5: Bardzo. Bardzo jest tak upalnie, że nie da rady po prostu bez.
4: Państwo nie pod tą kurtynkę?
5: Spieszymy się na śniadanie, ale przyjemnie chodzi.
6: No może się przydać, ale chyba jakieś takie głębsze rozwiązania by się jeszcze lepiej przydały.
4: Czy lato w mieście da się lubić?
5: Jest ciężko.
7: O, jak jest taki upał, to tylko pod fontanną gdzieś.
4: Upały to się dopiero zbliżają, ponad 30 stopni w weekend. Co będzie pani robiła?
7: No nie wiem, w domu siedzieć chyba. Wentylator, rolety, picie i koniec.
2: Na rynku w Katowicach była Anna Kropaczek. A w Bytomiu mieszkańcy mogą ochłodzić się pod nowymi kurtynami wodnymi na rynku i placu Sobieskiego. Kolejna kurtyna pojawi się wkrótce na ulicy Dworcowej. Urządzenia działają od rana do wieczora. Kurtyny będą dostępne także podczas święta Bytomia 27 i 28 czerwca. Uczniowie katowickiej podstawówki numer 54 mają powody do zadowolenia, bo od teraz mają do dyspozycji profesjonalne, pachnące jeszcze nowością boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki. Czekali też okoliczni mieszkańcy z zacięciem sportowym. Radość z nowej inwestycji jest olbrzymia, podkreśla Aleksander Panek, dyrektor szkoły podstawowej numer 54 w Katowicach.
8: Tą infrastrukturę, jaką teraz mają, to jest godna tego, żeby pewne pasje rozwijać, a mamy się czym pochwalić, bo w notatkach miałem informację, że uczniowie naszej szkoły są mistrzami w tym roku, mistrzami Katowic w piłce siatkowej, więc możemy się czym pochwalić. Na wiele szkół w Katowicach zostali mistrzami, więc to jest też taki moment, który na pewno bardzo, bardzo cieszy.
9: Bardzo fajna murawa, kurczę, będzie się grało dużo.
10: No właśnie, oprócz boiska piłkarskiego jest też koszykówka, siatkówka, czyli dla każdego coś będzie.
9: Tak, dokładnie.
2: Mówił dyrektor i uczniowie szkoły podstawowej numer 54 w Katowicach, a po godzinach lekcyjnych oraz w wakacje boiska będą też dostępne dla pozostałych mieszkańców. Koszt budowy boisk to 3 miliony złotych. I to wszystko w tym fleszu. Słuchacie RMF Max Śląsk. Jeżeli chodzi o pogodę na Śląsku, o temperatury nie musimy się martwić, o opad deszczu również, bo ich nie będzie, a wieczór i noc również zapowiadają się pogodnie, bez opadów. W Zabrzu termometry pokażą około 20 stopni, w Katowicach 21 kresek, a nocą temperatura oczywiście spadnie do 12 stopni w Katowicach i w Tychach, a w Zabrzu będzie 11 stopni. Wiatr cały czas słaby, no chwilami silniejszy, w porywach do 30 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne pozostaje wysokie.
11: Dzisiaj każdy tata powinien móc jechać bus pasem. Bo się nie godzi, żeby się człowiek na własną kawę spóźnił w Dzień Ojca, no.
12: Tymczasem długie samochodowe tripy to nawet mogą pomóc nam zdrowotnie. Jakim cudem? O tym opowiemy wam za moment. Anka i Fiołas, siema.
11: Minęła 16, jedziemy z wami z pracy do domu. To Dub Dogs, a zaraz Gips, Jonathan i Bledka.

0: Ty masz Kukon, Jonathan i Gibbs w RMF Max. No ten ostatni to fan motoryzacji, o tym chyba wiedzą prawie wszyscy. I się okazuje, że dzięki temu można mieć super kondycję mózgu.
1: Długie tripy samochodowe dobrze wpływają na nasze zdrowie, zmieniają się krajobrazy, nasz mózg cały czas pracuje, poprawiana jest pamięć, kreatywność, a w ogólnym rozrachunku samopoczucie, więc długie samochodowe tripy na zdrowie.
0: Gorzej jak ten trip polega na tym, że wyjeżdżasz na długo, ale nie ruszyłeś z miejsca, bo jesteś w korku, prawda?
1: To trzeba zamknąć oczy i wspominać inne trasy.
0: Wtedy na pamięć to na pewno działa ekstra.

0: ultraprzyjemny. Ultranate i Jugel Move Into The Sun w RMF Max. A teraz wszystkie reflektory na młodzież ze szkoły podstawowej numer 9 w Lubinie zgromadzili prawie 40 tysięcy butelek plastikowych, a jak oddali w butelkomacie, to 30 tysięcy poszło na pomoc dla chorej dziewczynki.
1: Wow, no to wszyscy robimy hałas dla dzieciaków. Woo! Powiem wam, może ten system kaucyjny się jakoś finansowo do końca nie spina, ale dla takich akcji chyba jednak warto było go wprowadzić.
0: U nas też zaraz duże pieniądze do wzięcia. 25 tysięcy w zabawie szyfr do wygranej. Nigdzie nie odchodźcie.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
10: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
9: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
11: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
12: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
13: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
12: No racja. On lubi w technologię.
13: No lubi, lubi.
14: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
16: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
12: Skoda. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą. Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
8: Hity na maksa.
5: Śląsk 88.1 FM.

0: Dawna to wiem.
1: Sponsorem programu Szyfry do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Czas na finał zabawy Szyfr do wygranej, czyli czas rozdać 25 tysięcy złotych w tym programie.
3: Tyle pieniędzy jest w walizce. Numer telefonu wylosowany. Zobaczymy, kto dzisiaj będzie starał się do niej dobrać. No
2: co
3: i
2: najważniejsze,
3: kręcimy.
2: Kto odbierze? Bo trzeba odebrać, słuchajcie. To już mam nadzieję jest dla każdego jasne, jeśli chodzi o zasady tej zabawy. Inaczej tylko stówka.
4: Tak, kocham.
3: No dzień dobry. RMF Max się kłania z tej strony, Anka i Fioas. Dzwonimy w zabawie Szyfr do wygranej z walizką pełną pieniędzy.
2: A kto po drugiej stronie?
3: Halo?
2: Halo, cześć, jak masz na imię? To nie jest AI i to nie jest automatyczna sekretarka. I to nie jest fotowoltaika.
3: Chyba wystraszyliśmy słuchacza.
2: To nawet nie słuchacz, tylko słuchaczka. Tyle zdążyłam wyłapać.
3: Czy ja brzmię jak gość sprzedający fotowoltaikę?
2: Fioas, nie wiem jak potoczy się twoja kariera zawodowa, ale wiem jak potoczy się to popołudnie dla tej dziewczyny, która nie kontynuowała z nami rozmowy. Boję się, że się uśmiechnęła i nacisnęła mikrofonik wyciszający połączenie.
3: Niechcący. No cóż, nie udało się obstawić, ale nie ma tego złego. 500, kochane, jeśli nas słuchasz. I tak dostajesz od RMF Max na pocieszkę. Tak to właśnie działa w finale.
2: Tak.
3: Nawet jeśli nie wyciągacie kasy z naszej walichy, dostajecie 500, ale oczywiście walczyć trzeba o 25 tysięcy złotych, a żeby to zrobić, wystarczy do naszej zabawy się zgłosić.
2: Chwytajcie za telefon, wysyłajcie hasło MAX na numer 7327 za 369 zł. No jak widzicie, nawet dla wstydliwych to jest zabawa, żeby wyjść z 500 choćby.
3: 7327, hasło MAX. Grajcie o dużą kasę.
1: Sponsorem programu Szyfry do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
3: W każdym momencie dnia i nocy możecie losy złapać na rmfmax.pl.
2: A to już Bibi Rexa, Faithless in New Religion. Deep in-

0: muzyczny pocałunek od Olivii Rodrigo jeszcze przed chwilą się pojawił. No od nas też troszeczkę, bowiem powoli zbliżamy się do godziny 17, chociaż żegnać się nie chcemy w ogóle z RMF Max, bo warto zostać po 17. Przyjemne bilety do wzięcia.
1: Bilety na koncerty BTS-a, Sobla, Żabsona czy Bambi będziecie mieli szansę zgarnąć. My tymczasem już jutro po 13 znów zadbamy o wasze popołudnie w pracy. Ania i Fiołas.
0: Dzięki serdeczne, zostańcie z RMF Max dalej. Pa!
2: Max. Reklama. Amazon Prime.

0: Lato w mieście? Czas start! La Playa zaprasza na festiwal rozpoczęcia wakacji na plaży w sercu miasta. 27 czerwca świętujemy 7 urodziny La Playa. To będzie wyjątkowy wieczór. Muzyka, plażowy klimat, gorąca energia i niezapomniana zabawa. Przyjdź, baw się razem z nami i wspólnie celebrujmy wspaniałe 7 lat La Playa. Wakacje zaczynają się właśnie tutaj, 27 czerwca w La Playa. Poleca RMF Max.
1: Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
2: A pranie też za Ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
3: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
2: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
3: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
2: To z Tauronem.
3: Jasne, że tak.
1: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroën.
8: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej. Żyj lepiej.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Jak działać, to na maksa.
16: Hit za hitem.
15: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
17: Jeżeli chodzi o pogodę na Śląsku, o temperatury nie musimy się martwić, o opad deszczu również, bo ich nie będzie, a wieczór i noc również zapowiadają się pogodnie, bez opadów. W Zabrzu termometry pokażą około 20 stopni, w Katowicach 21 kresek, a nocą temperatura oczywiście spadnie do 12 stopni w Katowicach i w Tychach, a w Zabrzu będzie 11 stopni. Wiatr cały czas słaby, no chwilami silniejszy, w porywach do 30 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne pozostaje wysokie.
18: RMF Max.
19: RMF Max Śląsk.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Już od 3 do 5 lipca Polska Siatkówka i Miasto Gliwice zapraszają do Pre-Zero Areny Gliwice na 32. Wielki Finał Ogólnopolskich Mistrzostw w Mini Siatkówce o Puchar Kinder Joy of Moving. Emocje, sportowa pasja i niesamowita atmosfera. Czekamy na Was. Wstęp wolny. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.
3: Płacę podatki za tę starą halę po warsztatach, a tam tylko wieje nudą. Zero pomysłu.
4: No to przestań produkować nudę. Zrób tam ściankę wspinaczkową, stylową kawiarnię albo kręgielnię. Śląsk potrzebuje miejsc do relaksu.
3: Łatwo powiedzieć. Skąd na to wziąć?
4: Ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dają unijne dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Dostaniesz minimum 1 000 000 zł na przemysł czasu wolnego.
3: Oho, to kończę kawę i patrzę na scp-slask.pl.
5: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
6: Mamo, ten maluch, skąd się tu wziął?
7: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
6: Możemy go zobaczyć?
7: Tak, w Orientarium Zoo Łódź. A każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
6: Chcę zobaczyć wszystko!
7: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
8: A pranie też za ciebie wstawi?
9: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
8: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
9: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
2: Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w Pre-Zero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
10: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
11: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
12: No to w czym problem?
11: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
12: No i?
11: No i obawiam się, że nie zdąży.
12: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
13: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: I po reklamie.

0: 98 i 1 FM.
1: Adam Szostok, punktualnie o 17 w RMF Max Śląsk. Zapraszam na najnowszy flash i prognozę pogody to już teraz. Kierowcom przypominamy we fleszu o 17, że jutro wchodzą w życie nowe przepisy drogowe. Zatrzymani za jazdę po alkoholu zapłacą za obowiązkowe kursy reedukacyjne 5 razy więcej niż do tej pory, czyli 2,5 tysiąca zamiast 500 zł. Kogo dotyczy ta zmiana?
2: Tych kierowców, którzy zostali złapani za jazdę na podwójnym gazie albo przekroczyli limit 24 punktów karnych i zostali skierowani przez starostę na szkolenia. Kursy reedukacyjne są dla nich obowiązkowe. Bez ich zaliczenia nie mogą znów prowadzić auta. Okazuje się, że do zaliczenia kursu reedukacyjnego potrzeba jedynie 100% frekwencji. Takie kursy najczęściej trwają 2 dni, 2 razy po 8 godzin. Egzaminów nie ma.
1: To był Michał Radkowski.
0: To jest RMF Max Śląsk.
1: Na początek regionalnej odsłony flesza Tychy. Tam policjanci zatrzymali 50-letniego mieszkańca powiatu oświęcimskiego z ponad 143 tysiącami papierosów bez polskich znaków akcyzy. Nielegalny towar zabezpieczono podczas kontroli, a jego wprowadzanie do obrotu mogło spowodować straty Skarbu Państwa przekraczające 200 tysięcy złotych. Sprawa jest w toku, śledczy wyjaśniają wszystkie okoliczności. Wakacyjna odsłona bytomskiej wąskotorówki, czas start. Oczywiście cały czas dostępna będzie trasa między Bytomiem a miasteczkiem śląskim. Pojawi się też kilka dodatkowych, niedostępnych na co dzień atrakcji.
3: Oprócz standardowych przejazdów będą na Państwa czekać przewodnicy, którzy oprowadzą po stacji parowozowni tutaj w Bytomiu Karbiu. Będzie można wejść do nieczynnej, niedostępnej na co dzień nastawni, gdzie dyżurni ruchu sterują ruchem kolejowym. Takich nastawni już jest coraz mniej przez modernizację krajowej sieci kolejowej. Oprócz tego coś na ząb. Będziemy tutaj mieli zaprzyjaźniony grill bar wystawiony, także można spokojnie spędzić tutaj sobie dobrych kilka godzin.
1: Zaznacza Kamil Czarnecki, prezes Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, a jak podróż koleją, to bilety. Cena przejazdu między Bytomiem a Tarnowskimi Górami to 27 zł. Dzieci do lat 4 jadą bezpłatnie, a do rozkładu jazdy dochodzą też kursy weekendowe, które zaplanowano do 13 września i kolejowe piątki, które startują 3 lipca i potrwają do 28 sierpnia. Na koniec jeszcze przypomnienie. Tylko do 3 lipca trwa w Katowicach nabór do kolejnej edycji programu Lokalna Kulturę, który wspiera młodych ludzi z ciekawą ofertą kulturalną.
4: To jest Aleja Korfantego 8, ulica Krzywa 4 oraz ulica Warszawska 67. My na stronie internetowej programu lokalnakulturę.pl zamieściliśmy też takie formatki. Dla każdego z tych lokali najważniejsze informacje dotyczące tego, gdzie on się znajduje. Chcemy, aby osoby, które aplikują do konkursu już przed zgłoszeniem wiedziały, z jakimi nakładami będą musiały się liczyć, jeżeli chodzi później o kwestie remontowe, o wszelkie prace związane z adaptacją danego lokalu pod swoją przyszłą działalność.
1: Tyle Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach.
0: Nie daj się porwać!

0: relaksa.
1: Nadchodząca drobnymi krokami noc na Śląsku ma być bezchmurna, spokojna i nie najzimniejsza, bo na termometrach najniższa temperatura to w Zabrzu 11 stopni, w Katowicach i w Tychach będzie to 12 kresek. Wiatr słaby, ciśnienie wysokie i to wszystko bez opadów deszczu. Środa zapowiada się bardzo ciepło. W ciągu dnia temperatura wzrośnie nawet do 28 stopni. Pamiętajcie, żeby pić dużo wody. Na niebie pojawi się sporo słońca z niewielkimi chmurami. Wiatr słaby.
0: Każdej chwili Max nadaje hit.
2: No i zaczynamy program od tego, że Natalia śmieje się ze mnie, a nawet sobie mikrofonu nie włączyła.
3: Nie chciałam cię zagłuszać.
2: Prowadzę program
3: śmiechem.
2: W kuckach, ponieważ mi się tak zaplątał kabel, że nie mogę wstać.
3: Ale przynajmniej włączyłeś mikrofon i znalazłeś słuchawki, a to też pewne nie było.
2: Ale już to trochę mnie nogi bolą, więc skończymy to wejście. Dzień dobry, Michał Siwek.
3: Natalia Kawałek, a to Andy Dust i Zokaria. No i kanał nadawczy.

0: Danny i If Only You. I kiedy słyszę ten numer, znów mam 12 lat, a ten blond, nie chcę powiedzieć kto, znowu chłopak patrzy na mnie z plakatu na drzwiach do pokoju mojej siostry.
1: A się miało z brawo, nie?
0: No, Danny, legenda absolutna.
1: Właśnie miałam cię pytać, czy ty pamiętasz tę grzywkę, bo ona była ikoniczna, taka prostowana na prostownicę, tak na jedno oko, taka sztywna opadała. No to było coś. Ja w ogóle kiedyś Danego widziałam w filmie, poszłam do kina z klasą i nagle zobaczyłam tę twarz i zaczęłam krzyczeć po prostu na całą salę kinową. To jest Danny!
0: Ja też bym zaczął krzyczeć, ale z innych jakby emocji. RMF Max, jesteśmy z wami. Dziś pytamy o to, jaki serial ostatnio oglądacie, albo co, bardziej ogólnie,
1: szerzej.
0: Ostatnio w ogóle oglądacie. Bo to nie musi być serial, to nie musi być film, to może być coś innego. Z tego dziś zrobimy piosenkę.
1: Taki mamy ambitny plan. Być może z tego się urodzą jakieś fajne polecajki. Także śmiało odpalajcie swojego Messengera i napiszcie na priv do RMF Max, a my z tego spróbujemy zrobić piosenkę. RMF Max. A teraz, moi drodzy, podrzucimy wam taką klimatyczną nowość, która was dobrze nastroi do przekminek, co tam oglądane było. To taki projekt, Enklawa, Fukaj i Liwka, chcę więcej, takie fajne.
0: Tu nikt nie ma blond prostowanej grzywki.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie, obok na potem schowane napoje, po to chcę wypić czas na koniec.

0: 17:19. Another i Talk to You, czyli wkręcający beat w RMF Max.
1: A my się wkręcamy w ciekawe informacje. Być może słyszeliście, że Kraków postanowił pójść w ekorozwiązania i zamiast kosić trawę kosiarkami, aha, tak tradycyjnie.
0: Po co?
1: Po co? Jak można wziąć parę kóz i kozy sobie zjedzą co swoje. Nie będą chciały wypłaty, jak, prądu to jak, nie zeżre.
0: Jak komuś model koza 2000 nie pasuje, owcami też można, owce też zostały tak wypuszczone na krakowskie trawniki, jak najbardziej, tylko na kozy trzeba uważać podobno.
1: Trzeba uważać, bo kozy mają to do siebie, że one się na trawie nie zatrzymują, mojemu dziadkowi kiedyś prześcieradło zjadły.
0: Tak, one to później sprzedają podobno na czarnym rynku, to jest ta mafia słynna, Koza Nostra.
2: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Ty musisz lecieć na bal.
4: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
5: Na błysk to nowość, jaką przynosi nam Dawid Podsiadło i czeka na wasze głosy na liście Hot Bands. Bardzo by chciał być najlepszy, może to się wydarzy. Głosujecie na rmfmax.pl.
4: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.
6: Reklama. Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zapytaj o specjalny rabat dla grup zawodowych i zyskaj do 20 000 zł w salonach grupy Pietrzak.
4: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
8: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5:30 w RMF Max.
10: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
13: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
14: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
13: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
15: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Bajon przyza piłkę, Kona przedłuża, Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
19: Hyundai Bydgoszcz. Dealer z doświadczeniem. 20 lat z marką Hyundai. Zabrze, Pawłów, Sikorskiego 118.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Jaki to piękny czas. Dobrze Wiktor Waligura śpiewał. 17:29 i 53 sekundy. Taki mamy czas, a za chwilę do tego czasu dorzucimy jeszcze mistrzowski flash sportowy.
1: Ja bym wolał mieć inny czas, bo my mamy środkowoeuropejski, przez co mecze u nas w nocy są.
0: Za dobrze byś miał.
1: Za dobrze bym miał, dokładnie. Mistrzowski flash sportowy teraz.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Tu mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Maciek Borchulski. Zapraszam. Bez Fornala, Semeniuka i Kochanowskiego, ale za to z Wilfredo Leonem, Komendą i Popiwczakiem. Ta trójka znalazła się wśród 14 siatkarzy polskiej reprezentacji, którzy w środę rozpoczną w Gliwicach kolejny turniej Ligi Narodów Biało-Czerwoni. Zagrają z Belgią, Turcją, Niemcami i Argentyną.
4: Wydaje mi się, że takie zespoły można je wrzucić do takiego koszyka, że tak powiem, europejscy średniacy, tacy, z którymi powinniśmy wygrywać, ale każdy z nich może sprawić dużą niespodziankę.
3: Tyle libero kadry Jakub Popiwczak. Szymon Marciniak został wyznaczony do prowadzenia meczu Egiptu z Iranem w grupie G piłkarskich mistrzostw świata. Poinformowała o tym dziś FIFA. Będzie to drugi występ polskiego arbitra w tegorocznym mundialu. A już za półtorej godziny wracają piłkarskie mundialowe emocje. O 19:00 Portugalia-Uzbekistan. Będziemy śledzić dla Was to spotkanie.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: ale bęgerek nowy w naszych szeregach.
1: A
0: to Moonlight i Fordo. Fordo to chyba jakiś kolega Galandalfa. Alabama Ten to właśnie ten numer za nami i będziemy udawać, że nic się nie wydarzyło. Prognoza pogody zaraz w RMF Max. Reklama.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl. Citroen.
3: Lepiej słuchać w pracy.
4: Max robi mi dzień.
5: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice, Aleja Rozdzińskiego 204 zaprasza.
10: Płacę podatki za tę starą halę po warsztatach, a tam tylko wieje nudą. Zero pomysłu.
11: No to przestań produkować nudę. Zrób tam ściankę wspinaczkową, stylową kawiarnię albo kręgielnię. Śląsk potrzebuje miejsc do relaksu.
10: Łatwo powiedzieć. Skąd na to wziąć?
11: Ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dają unijne dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Dostaniesz minimum 1 000 000 zł na przemysł czasu wolnego.
10: Oho, to kończę kawę i patrzę na scp-slask.pl.
12: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski Mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w PreZero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
10: Płacę podatki za tę starą halę po warsztatach, a tam tylko wieje nudą. Zero pomysłu.
11: No to przestań produkować nudę. Zrób tam ściankę wspinaczkową, stylową kawiarnię albo kręgielnię. Śląsk potrzebuje miejsc do relaksu.
10: Łatwo powiedzieć. Skąd na to wziąć?
11: Ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dają unijne dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Dostaniesz minimum 1 000 000 zł na przemysł czasu.

0: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato, pełne fantastycznych przygód.
1: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
0: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
1: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.

0: Rihanna, Only Girl, RMF Max z wami. A co wy oglądacie? Tego nie wiemy. Przynajmniej nie wiedzieliśmy jeszcze przed chwilą, a za chwilę się dowiemy.
1: Teraz już wiemy. Narzuciliście nas na mapy. Jest to mapa pełna inspiracji. Posłuchajcie i wyłapujcie tytuły.

0: Kuban Zalia i Kyoto w RMF Max. To takie bardziej romantyczne, nostalgiczne dźwięki, ale mnóstwo energii. Na osi All Star Festiwalu będą już niedługo w Warszawie.
1: Tak, wszystko się zgadza, a my mamy bilety. I nie zawahamy się ich rozdawać po 18:00. Bądźcie z nami, a zgarniecie całkiem fajne paki biletów.
2: Reklama.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano.
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Hulu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257, www.autozięba.eu.
9: Już od 3 do 5 lipca Polska Siatkówka i Miasto Gliwice zapraszają do Pre-Zero Areny Gliwice na 32. Wielki Finał Ogólnopolskich Mistrzostw w mini-siatkówce o puchar Kinder Joy of Movie. Emocje, sportowa pasja i niesamowita atmosfera. Czekamy na Was. Wstęp wolny. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.
10: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszklaną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36. piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
11: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
12: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
13: I dokąd wtedy jedziemy?
12: No nie wiem.
13: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
12: A, dobry komona.
13: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Wiemy, co jest ekstra.
14: Do tego się słucha.
15: Co jest hitem.
16: To ma potencjał.
4: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
17: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: I po reklamie.

0: Najważniejsze i najciekawsze informacje z regionu już teraz we Fleszu w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Groźny czad nie tylko w sezonie grzewczym. Około 30 osób potruło się tlenkiem węgla w ostatnich dniach w Śląskiem, a od piątku strażacy odnotowali ponad 700 interwencji z tym związanych. W wielu przypadkach mieszkańcy na szczęście mieli czujniki czadu.
1: Można powiedzieć, że czujka powiadomiła lokatorów o niebezpiecznym stężeniu tlenku węgla.
2: Dlaczego latem również dochodzi do takich zdarzeń?
1: W momencie, gdy na zewnątrz są bardzo wysokie temperatury, bardzo mocno nagrzewają się dachy, przewody i kominy, występuje tak zwana poduszka powietrzna, czyli brak jest ciągu. Spaliny zamiast iść na zewnątrz, cofają się z powrotem do urządzeń. Szczególnie niebezpieczne jest to w przypadku, kiedy mamy złą wentylację w mieszkaniach, czyli na przykład w pomieszczeniu łazienki, gdzie są przepływowe podgrzewacze wody, bo tutaj też była bardzo dużo takich przypadków.
0: Z brygadier Anetą Gołębiowską, rzeczniczką Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej, rozmawiała Anna Kropaczak. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaprasza mieszkańców do odkrywania lokalnych skarbów podczas festiwalu Kierunek GZM. Festiwal zaplanowano na najbliższy weekend, a w programie znalazło się 265 wycieczek, które pozwolą spojrzeć na znane miejsca z zupełnie nowej perspektywy.
3: Ten katalog wycieczek jest bardzo szeroki, bardzo różnorodny, bo mamy tam wycieczki przyrodnicze, mamy wycieczki historyczne, mamy wycieczki architektoniczne, śladami jakichś sławnych, ważnych dla danych społeczności lokalnych postaci. Wchodzimy w miejsca na co dzień niedostępne dosłownie, bo na przykład możemy wejść do ruin teatru, możemy wejść na dach katedry katowickiej, ale prosto z katedry możemy przejechać do łazisk górnych, gdzie przejdziemy przez wrota piekieł, więc jakby z jednego klimatu w drugi.
0: Mówił Łukasz Zych, rzecznik prasowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Cały program festiwalu jest na stronie kierunekgzm.pl.
4: To jest RMF Max Śląsk.
0: I na koniec wiadomość dla tych aktywnych albo dla lokalnych patriotów. Tylko do końca czerwca trwa rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Nasz reporter Amadeusz Biurkowski zna więcej szczegółów na ten temat. Powiedz, co trzeba zrobić, żeby dołączyć i kręcić kilometry dla swojego miasta.
5: Trzeba pobrać aplikację Aktywne Miasta, z menu wybrać rywalizację, następnie w zakładce publiczne zaznaczyć trening RSP dla miasta, no i kręcić kilometry. Liczy się każdy przejechany kilometr. Obecnie w czołówce są m.in. Gliwice, które zdobyły 469 punktów, a mieszkańcy przejechali ponad 79 tysięcy kilometrów. Dodatkową motywacją do kręcenia kilometrów dla Gliwic mogą okazać się wyjątkowe odznaki, które będą nagrodą za pokonanie wyznaczonych dystansów.
0: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski. I to wszystko w tym fleszu.
4: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
0: Zdaniem synoptyków przed nami bezdeszczowy i całkiem ciepły wieczór, a noc, no ona trochę obniży temperaturę odczuwalną. W Zabrzu to będzie 11 stopni, w Katowicach i w Tychach 12, może 13 kresek, a środa zdecydowanie letnia. W Katowicach do 28 stopni, w Zabrzu o kreseczkę więcej. Na niebie ma być sporo słońca, ciągle bez opadów deszczu. Wiatr będzie umiarkowany, ciśnienie pozostanie wysokie, więc pogoda będzie stabilna.
4: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
6: Hity na maksa. Przygotowaliśmy dla was na to lato specjalny program Upał na maksa. Już nie bęger za bęgerem, tylko butelka wody za butelką wody.
7: To brzmi jak bardzo dobry plan i liczymy na to, że dacie się porwać, zainspirować i zainfluencować. Żeby jakoś to lato przetrwać, bo łatwe nie będzie, będzie gorące, będzie pełne koncertów, a bilety? Na pewien bardzo gorący festiwal w tej godzinie do złapania.
6: Ale on będzie tak dobrze gorący, on będzie tak gorący, że do niego klimki nie trzeba, nie. Pić też po nim nie trzeba. Absolutnie, bądźcie z nami.

0: Man Zellner Love i Heroes w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kawałek.
2: Jesteśmy bohaterami, tak nam pięknie zaśpiewał właśnie Mans i mamy nadzieję, że ktoś z Was stanie się bohaterem naszego dzisiejszego programu i zgarnie podwójną wejścióweczkę na Oshi All Star Festival, a takie fajne karnety mamy, takie, że Wam się spodobają.
0: Karnety, ale w ogóle są super, takie ładne.
2: Bardzo ładne.
0: Ale najważniejsze jest, co jest na nich, bo na nich jest na przykład line-up taki, BDOS 2115, White, Żabson, jest Jan Rapowanie, Young Iggy, Kuke, Bambi, Sobel, Boże, Młody West.
2: Still counting.
0: Dużo raperskich, dużych nazwisk i ksywek na tym festiwalu.
2: To wszystko w Warszawie 27-28 czerwca, więc to jest dosłownie już za chwilę. W tym tygodniu, jeżeli chcielibyście się wybrać, nie macie planów na weekend, no to od tego macie kanał nadawczy. A z nami jest tak, że żeby coś u nas wygrać, to z nami trzeba, słuchajcie, w coś zagrać.
0: Pobawić się z nami.
2: Jakoś się pobawić.
0: Bo z nami się nikt bawić nie chce, my z Wami musimy się pobawić.
2: My jesteśmy tymi wrednymi, wkurzającymi wszystkich kuzynami.
0: Pobaw się z kuzynem. Kuzyn nie jest taki zły. Tymczasem kuzyn.
2: I dzisiaj, słuchajcie, proponujemy państwa miasta, w sensie państwo miasto, Rym do miasta, Rym do państwa, bo jako, że jest to taki festiwal raperski, hip-hopowy, oni tam dużo rymują, to wy też nam coś ponawijajcie.
0: Ja teraz odliczam. X, Y, Z.
2: A nie, to ty. To czekaj. Dobra, mam nadzieję, że ty cały czas tam alfabet leci.
0: Nie, od nowa. X, Y, Z.
2: No, dobra. Tak się zastanawiam, gdzie cię zatrzymać, bo mamy trochę czasu. Stop.
0: Ha.
2: H, CH czy samo H?
0: Samo H.
2: Samo H. Państwo, miasto, Rym do państwa, Rym do miasta. Piszcie na Messenger RMF Max. To, co będzie najciekawsze, najbardziej kreatywne i pokręcone, to tam będziemy dzwonić, tam sobie pogadamy.
0: A festiwal na stadionie Legii, Oshi All Star Festival, to może być miejsce, w którym niedługo się znajdziecie.
2: Litera H, pamiętajcie.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: modelki i włodarski. Lubię cię jak lato, lubimy lato i bardzo się cieszymy, że to lato już jest. Wiemy, że są takie miejsca w Polsce, gdzie jest dosyć ekstremalnie pod kątem temperatury, ale są też takie miejsca na świecie, gdzie ekstremalnie dopiero będzie.
1: Włochy, drodzy państwo.
0: Tak jest!
1: To właśnie jest
0: tak
1: to miejsce.
0: Tak jest. Bo słuchajcie, we Włoszech 11 października będzie takie niesamowite wydarzenie w Treviso, taka miejscowość, które się nazywa Tiramisu Run. I chodzi o to, że się biegnie 10 kilometrów, a na mecie nie będą czekały medale, dyplomy, jakieś nagrody, samochody, nie. Będzie czekało tiramisu bez limitu. Jesz tyle, ile jesteś w siebie wcisnąć w stanie i ile jesteś w stanie ewentualnie jeszcze wynieść.
1: I to się nazywa posiłek regeneracyjny.
0: Najwyższej wagi.
1: A nie jakiś, nie jakiś makaron.
0: Daj pan.
1: Się wymyślili.
0: Poza tym, po co komu medal, jak można mieć talerz albo wręcz, nie wiem, całą miednicę tiramisu. No.
1: Iga Świątek coś o tym wie.
0: No? Reklama.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Uwaga! Leci w górę!
6: Uwaga! Leci w dół!
7: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hop Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
8: Sponsorem listy Hop Dance jest Discoplex A4. Organizator festiwalu z okazji 30-lecia klubu. Już 18 lipca.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Żuraw jest większy od bociana. Ma popielate ubarwienie, karminową głowę z białymi bokami i czarnym czołem. Przed laty był skryty, zasiedlając odludne tereny. Teraz jest bliżej człowieka. Jego przenikliwe spojrzenie niesie bardzo ważne przesłanie. Wysiadanie z tramwaju to nie wyścig. Zanim zrobisz pierwszy krok, zapuść żurawia. Spójrz w prawo, spójrz w lewo, wysiadaj bezpiecznie. Przypominają tramwaje śląskie SA i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
16: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
17: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice, Aleja Rozdzińskiego 204 zaprasza.
18: I po reklamie.

0: Bob Sinclair, Kajsa, I Can't Wait. Wielkie muzyczne emocje za nami, przed nami te sportowe. Trochę o nich za chwilkę usłyszycie.
1: Znów bierzemy oko w rękę i rzucamy nim na drugą stronę globu.
0: Pach!
1: A trafiliśmy jakiegoś Meksykanina, widzisz.
2: Tu mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, witam ponownie. Już za pół godziny mundialowe starcie Portugalia-Uzbekistan. Przed tymi drugimi arcytrudne zadanie z wielu powodów. Po pierwsze są debiutantami, po drugie Portugalia już nie tyle może, co musi wygrać. Cristiano Ronaldo i spółka po remisie z Demokratyczną Republiką Konga chcą zmazać złe wrażenie. Później jeszcze Anglia kontra Ghana. Jakie są przewidywania co do tego meczu?
3: No tutaj oczywiście łatwo wskazać faworyta w tym starciu. Jest nim zespół z Europy, ale drużyna z Afryki zapowiada walkę. To drużyna trzema lwami na koszulce, ale my pochodzimy z Gany i mamy 33 miliony lwów gotowych do walki i właśnie to zamierzamy zrobić. Mówił portugalski selekcjoner Gany Carlos Queiroz.
2: A to był Wojciech Marczyk, początek tego meczu o 22:00.

0: Ariana, zaśpiewaj mi kołysankę.
1: Ona ci już nie zaśpiewa. Ona
2: mi nie
1: zaśpiewała.
2: Ja wiem, że ona mi nie
1: Mama
2: zaśpiewa
1: dzisiaj
2: już.
1: Fajrant, daj dziewczynie spokój, ona się już naśpiewała w robocie.
2: A ja jak mam zasnąć?
1: Ty jeszcze nie możesz spać, jesteś tutaj do 20 co najmniej.
2: Ariana, słyszysz? Ariana, zaśpiewaj mi.
1: Jesteś okropny.
2: Prognoza pogody zaraz. Reklama.
3: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
11: Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski Mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w PreZero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

0: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
1: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
2: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji Wczesnem. Szczegóły na ideis.pl.
3: Tory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: I po reklamie.

0: 98.1 FM.
1: Zdaniem synoptyków przed nami bezdeszczowy i całkiem ciepły wieczór, a noc, no, ona trochę obniży temperaturę odczuwalną. W Zabrzu to będzie 11 stopni, w Katowicach i w Tychach 12, może 13 kresek, a środa zdecydowanie letnia. W Katowicach do 28 stopni, w Zabrzu o kreseczkę więcej. Na niebie ma być sporo słońca, ciągle bez opadów deszczu. Wiatr będzie umiarkowany, ciśnienie pozostanie wysokie, więc pogoda będzie stabilna.

0: Weekend w RMF Max, to jest kanał nadawczy i to jest moment, kiedy chcielibyśmy rozdać bilety na Oshi All Star Festival, bo tam będzie, słuchajcie, wiele fantastycznych gwiazd. Będzie Bedoest, będzie Wajcior, będzie Kukę, Young Iggy, Żabson, Sobel, Bambi, Jan Rapowanie i wielu, wielu innych artystów. I jest z nami człowiek, który już nam dzisiaj zaimponował i to nawet dwukrotnie.
1: Ale Kamil, okay. O ciebie chodzi.
0: Tak, o ciebie chodzi.
2: Tak, jestem, cześć. Siema.
1: Cudownie, że jesteś. Bo zagraliśmy dzisiaj w Państwa Miasta z Twistem. Po raz kolejny to było Państwo Miasto, Rym do Państwa, Rym do Miasta. Pozwól, Kamil, że ja przejmę kontrolę nad zacytowaniem twojej odpowiedzi, bo nie zaufam ci do końca. Bo to jest tak. Chrubieszów na festiwal, rusz.
0: Pupę, w sensie.
1: Honduras, bo będziesz stary oguras. I dopisałeś
0: skąd czerpiesz inspirację?
2: Wiesz co, no generalnie z podkopuły mojej.
1: Aha, skąd pomysł na nazwę?
0: Z życia, to się tak wszystko toczy, pięknie. Tak.
1: Kamil, Oshi All Star to już na wyciągnięcie twojej ręki. Te bilety za chwilę mogą być twoje, tylko skoro tak dobrze ci idzie rymowanie, będziesz musiał jeszcze przez 30 sekund się popisać tą umiejętnością. My zapodajemy wers, a ty do tego dorymowujesz kolejny. Masz 30 sekund, co najmniej 3 razy musisz skutecznie dorymować, żeby zgarnąć te wejściówki. Jasna sprawa?
2: Jasna.
0: Czy jesteś gotowy, żeby usłyszeć pierwszy wers do rymowania?
2: Tak.
0: Okej, okay, no to lecimy. Jakbym nie miał gustu, to bym się nie lubił?
2: Jakbym nie miał gustu, to bym się nie lubił. Może bym coś wypił, to bym się nie zgubił.
0: Super. California Love na koszulce?
2: California Love na koszulce.
0: Szybko, dawaj. Na koszulce? Koszulce?
1: Możesz powiedzieć dalej.
2: Na koszulce...
0: Dawaj. Cokolwiek.
2: Widzimy za błędy.
1: Kamil! Ja nawet nie wiem, co powiedzieć.
2: Trema.
0: My w szoku, ale jesteśmy wielkimi fanami tego, jak rymowałeś, więc ja bym mimo wszystko jakiś tutaj bilecik, chociaż jeden karnecik taki opchnęła.
1: Jeden?
0: No jeden.
1: Nie możemy dać pełnej nagrody jednak.
2: No
1: Kamil, coś jeszcze chciałaś tutaj wywiad pomeczowy dorzucić?
2: W sensie, że jeden to żona mnie nie puści.
1: Ale do czego to był rym, Kamil?
0: Do życia to był rym.
2: Do White. 1-1-5.
1: Dobra, damy jeden za styl.

0: Trudne to są momenty, kiedy ludzie walczą. Widać, że włożyli w to serce, a jednak przegrywają. Na mundialu widzimy to często. Takie rzeczy same dzieją się w RMF Max. Prawdziwe emocje, tętno pulsu tak zwane.
1: No, słów mi brak, fenomen socjologiczny. Cóż mogę powiedzieć?
0: Będą jeszcze szanse, żeby zgarnąć wejściówki na OSI All Star Festival. Kto dziś nie dał rady, niech dalej walczy. Będzie szansa.
1: A za chwilę szansa, żeby usłyszeć wszystkie ważne informacje. Flash od nas już za chwilę.
2: Reklama.
3: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
4: No to w czym problem?
3: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
4: No i?
3: No i obawiam się, że nie zdąży.
4: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz. Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 26 czerwca, w piątek, widzimy się w Wadowicach.

0: RMF Max. Płacę podatki za tę starą halę po warsztatach, a tam tylko wieje nudą. Zero pomysłu.
1: No to przestań produkować nudę. Zrób tam ściankę wspinaczkową, stylową kawiarnię albo kręgielnię. Śląsk potrzebuje miejsc do relaksu.
0: Łatwo powiedzieć. Skąd na to wziąć?
1: Ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dają unijne dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Dostaniesz minimum 1 000 000 zł na przemysł czasu wolnego.
0: Oho, to kończę kawę i patrzę na scp-slask.pl.
2: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
6: I po reklamie.

0: Tak, żeby nic ważnego z naszego regionu was nie ominęło, Flash w RMF Max Śląsk już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Prokuratura Regionalna w Katowicach poinformowała o swoich działaniach w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. To m.in. powołanie polsko-estońskiego zespołu śledczego, którego celem jest wymiana dowodów i koordynacja działań. Spółka zarządzająca giełdą była zarejestrowana właśnie w Estonii. Polscy prokuratorzy współpracują także z wymiarem sprawiedliwości Monako. Tam również toczy się śledztwo w sprawie Zonda Krypto. W Polsce zarejestrowano ponad 3600 zawiadomień od pokrzywdzonych.
1: Przesłuchano blisko 1000 osób z tej grupy oraz 40 innych osób, które nie są pokrzywdzonymi, ale mają informacje ważne dla wyjaśnienia sprawy. Śledczy zabezpieczyli także ponad 160 sztuk sprzętu elektronicznego oraz pliki z serwerów produkcyjnych Zonda Krypto. Zrealizowano ponad 60 postanowień o przeszukaniu w mieszkaniach i biurach osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.
0: Informowała Anna Kropaczek.
2: To jest RMF Max Śląsk.
0: Teraz informacja dla tych, którzy lubią potupać nóżką do rytmu. Już 11 lipca rusza 5. edycja potańcówek przed Teatrem Śląskim w Katowicach i tak będzie w każdą sobotę aż do 29 sierpnia. Każda z potańcówek ma mieć swój motyw. To m.in. hity lata, polskie przeboje i disco, ale na wielkie otwarcie muzyka filmowa i kompozycje Wojciecha Kilara. Boisko piłkarskie Areny Katowice będzie miało nową murawę. Nasz reporter Amadeusz Biurkowski zna więcej szczegółów na ten temat. Powiedz, kiedy rusza ta wymiana.
3: Wymiana murawy rozpocznie się 25 czerwca i potrwa do 15 lipca. Co bardzo ważne, wszystkie zaplanowane prace pozostają po stronie wykonawcy stadionu, no a to nie będzie wymagało finansowania ze środków areny ani Urzędu Miasta. Dzięki nowej murawie stadion będzie mógł otrzymywać najwyższe standardy, które pozwolą na rozgrywanie meczów na najwyższym poziomie.
0: Tyle od naszego reportera Amadeusza Biurkowskiego, a teraz bytomska wąskotorówka, która rusza z sezonem wakacyjnym. Oprócz stałej trasy pomiędzy Bytomiem a miasteczkiem śląskim, tegoroczny rozkład to też kursy weekendowe, które zaplanowano do 13 września i kolejowe piątki, które startują 3 lipca i potrwają do 28 sierpnia, zaznacza Kamil Czarnecki, prezes Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych.
4: Zapraszamy już na rozkładowe pociągi do miasteczka śląskiego. Pojadą również 3 pary w soboty i niedzielę, natomiast w niedzielę i święta dodatkowo wzmocnione zostaną przewozy o dodatkowe 3 pary pociągów do Tarnowskich Gór, które ma zwyczajowo prowadzić parowóz.
3: Co będzie można po drodze zobaczyć?
4: Wyjeżdżając z Bytomia mijamy lasy Dąbrowy Miejskiej, okolice rezerwatu Segiet, do którego serdecznie zapraszam, warto się tam wybrać, czy tereny zalewu na Kłochechło, miasteczka śląskiego, piękne trasy rowerowe.
0: A aktualny rozkład jazdy, cennik i szczegóły dotyczące atrakcji dostępne są na stronie sgkw.eu. I to wszystko w tym fleszu. Słuchacie RMF Max Śląsk.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
0: Sprawdzamy, co słychać w prognozach pogody, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne wieczorem i w nocy na Śląsku. Najchłodniej będzie w Zabrzu, tam 11 stopni trzeba się spodziewać po zmroku, 13 kresek może oczekiwać mieszkaniec Katowic, a jutrzejszy poranek przyniesie sporo słońca, w ciągu dnia zrobi się naprawdę ciepło. Termometry w środę, w tym najcieplejszym momencie dnia, pokażą nawet 28 stopni. Wiatr będzie, powieje słabo, więc będzie przyjemną ochłodą. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie i ciągle bez opadów.
2: Gramy hity na maksa.
5: Gramy, będzie pauza. Za chwilę jest 19.03 i my też tu jesteśmy. Natalia Kawałek
6: i Michał Siwek, dzień dobry.
5: No i coś byś jeszcze powiedział?
6: Ja mogę powiedzieć,
5: no to
6: tylko
5: powiedz.
6: Poczekaj, bo teraz RMF Max. Widzisz, jak ja przewiduję wydarzenia? Teraz
5: no,
6: Bauza i Magnetic.
5: No to powiedziałam, że będzie Bauza.
6: Oczywiście. No. Przeprowadzimy was przez
5: powiedz
6: resztę
5: coś,
6: tego wieczora. Suchą stopą też nie, bo się spoci na pewno, bo jednak taki upał. Ale taką stopą pląsającą, bo bangerów będzie dużo. Zaraz Nico and Vince, Am I Wrong? Zostańcie z nami w RMF Max.

0: Od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra i nareszcie to jest numer dla wszystkich ojców, którzy w końcu, nareszcie się doczekali swojego święta w kalendarzu. Tylko żeby jeszcze dzieci o tym pamiętały, to jest wygranko dopiero.
2: Bo ja pamiętam.
1: No to gratuluję. Ale to jeszcze chciałbym
2: Tata, jak słuchasz przez radio, też oczywiście wszystkiego, co najwspanialsze.
1: Tata, ja tobie też.
2: Ale wszystkim tatom.
1: Wszystkim tatom. Natomiast nie tylko naszym.
2: Dużo różnych pytań zostało dziś zadanych na temat tatów, ale najważniejsze moim zdaniem nie zostało zadane jeszcze. Czym się różni tata od mamy?
1: Są na pewno różne proste skojarzenia, ale my was prosimy niekoniecznie o te najprostsze, tylko o takie, które...
2: Bo ja
1: jak
2: uważam,
1: je wypowiemy, to tatom się zrobi miło.
2: O. Że tata lepiej wzdycha.
1: Dużo lepiej.
2: Tak jak tata westchnie, to nikt tak nie westchnie. Ja do taty chodziłem pytać, czy mogę na imprezę iść. Większa szansa powodzenia była na przykład. Messenger RMF Max, tam odpowiedzcie, czym waszym zdaniem, czym w waszym przypadku różni się tata od mamy. Bardzo jesteśmy tego ciekawi. RMF Max. RMF Max. Curtain
1: boy went crazy on this one. Yeah. To podrzucamy wam jeszcze taką nowość. Mikolas i Trips, Hard to be Humble.

0: cyklu Ważne Pytania. Czym tata różni się od mamy? Filip do nas napisał: tata naprawia, mama się krząta, a mata leci w radiu.
1: A tama?
0: To Bobrów trzeba pytać.
1: Czym się różni tata od mamy? Zbieramy informacje, a odpowiedzi na Messengerze RMF Max. Czekamy.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Ty musisz lecieć na bal.
4: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
5: Na błysk to nowość, jaką przynosi nam Dawid Podsiadło i czeka na wasze głosy na liście Hot Bands. Bardzo by chciał być najlepszy. Może to się wydarzy. Głosujecie na rmfmax.pl.
4: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Z okazji Dnia Taty pytamy was, czym tata różni się od mamy. Madzia napisała: mama sprząta, żeby odpocząć, tata odpoczywa, żeby posprzątać. Mocne.
1: Pozamiatane. Tato, można odpoczywać.

0: Dobra, pola lali, skukę, 2115, to pora wrzucić jakieś konkretne tematy, a mamy parę konkretnych sportowych tematów, tak się składa.
1: Mistrzowski flash sportowy. Po raz kolejny będziemy trzymali rękę na dość szybkim pulsie wydarzeń na mundialu. Posłuchajcie koniecznie.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: To kolejny mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Portugalia i Uzbekistan grają. Cristiano Ronaldo strzela, to już możemy powiedzieć na pewno, choć ten mecz jeszcze się nie skończył. A dlaczego to, że słynny CR7 trafia, jest tak ważne? O tym Cezary Dziwiszek.
4: Dość powiedzieć, że legendarny CR7, jak się okazuje, nie strzelił żadnego gola w 10 kolejnych meczach mistrzostw świata i Europy. Tymczasem wielki rywal Ronaldo, Lionel Messi, w tym czasie tylko na mundialach zanotował łącznie 16 goli i asyst. Jak wiemy, na tym turnieju trafił do siatki już 5-krotnie. Wczoraj został zresztą najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata.
3: A to wszystko oczywiście nie koniec emocji związanych z mundialem. Jeszcze dziś spotkanie Anglia-Ghana, a już po północy zmierzą się Panama z Chorwacją i Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: Jaki tam stan pani Natalio na boisku?
1: Właśnie ci krzyczałam tuż przed włączeniem mikrofonu, jak już miałeś słuchawki. 3-0.
0: Dla Portugalii.
1: Tak.
0: W meczu z?
1: Bez bramki stanem, czyli Uzbekistanem.
0: Uzbekistan na boisku, tutaj z wami w radiu Bezbekistan, czyli kanał nadawczy, jesteśmy.
1: Ja pragnę podkreślić, to dopiero 39 minuta, więc tam się jeszcze dużo wydarzy. U nas natomiast za chwilę wydarzy się prognoza pogody, a później to zobaczymy.
0: A zobaczy się.
2: Reklama. Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
3: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
2: No racja. On lubi w technologię.
3: No lubi, lubi.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatch.

0: Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w PreZero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
1: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic?

0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Vivo w Pile.
1: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
3: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już

0: i RMF Max. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
1: Hit na maksa.
2: Śląsk 88.1 FM.
3: Sprawdzamy, co słychać w prognozach pogody, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne wieczorem i w nocy na Śląsku. Najchłodniej będzie w Zabrzu, tam 11 stopni trzeba się spodziewać po zmroku, 13 kresek może oczekiwać mieszkaniec Katowic, a jutrzejszy poranek przyniesie sporo słońca, w ciągu dnia zrobi się naprawdę ciepło. Termometry w środę, w tym najcieplejszym momencie dnia, pokażą nawet 28 stopni. Wiatr będzie, powieje słabo, więc będzie przyjemną ochłodą. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie i ciągle bez opadów.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że są.

0: Cristiano Ronaldo się uśmiecha. Cristiano Ronaldo prowadzi Portugalię do pierwszego zwycięstwa na tym turnieju.
1: Pięknie po portugalsku.
0: Tak, bo ja się nauczyłem właśnie tak po portugalsku wypowiadać. Cristiano Ronaldo. To tak trochę zawsze mi się z rumuńskim kojarzyło, szczerze.
1: A to jednak portugalski bardziej. Bom dia, wiesz.
0: 3-0 z Uzbekistanem Portugalia prowadzi.
1: Bez bramki Stanem. To jest mój postulat. Zmieniamy nazwę klubu, znaczy klubu państwa. Tak, chyba że strzelą w drugiej połowie, bo dopiero pierwsza za nami.
0: To wtedy odwołujemy postulat. Michał tak. Siwek.
1: Natalia Kawałek, pięknie dziękujemy za dzisiaj, a teraz czas na Tour de Club.
2: Kolejne informacje imprezowe na Śląsku, tak też Tour de Club. Dzień dobry, dobry wieczór, chociaż zaczynamy bardzo międzynarodowo i przenosimy się do Czech. Przenosimy się na Beach for Love do Ostrawy w Czechach. 1, 2 i 3 oraz 4 lipca 12 edycja Beach for Love. Ponad 180 międzynarodowych artystów, a każdy dzień oferuje naprawdę wielkie gwiazdy. Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte David i wiele, wiele więcej. Więcej na naszej stronie internetowej rmfmax.pl, a po południu w kanale nadawczym są do zdobycia bilety na Beats for Love do Czech, do Ostrawy. Bilety do Energy 2000 także rozdajemy w programie Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy, a w najbliższy weekend w Energy w Katowicach White Party na 3 parkietach w piątek i na 3 parkietach księżniczki na salonach. Są vouchery dla pani Disco Boys jako goście specjalni na sali Dance. W kolejce live on stage w piątek 3 lipca mamy Słonia, później Airlines, vouchery na wczasy 10 tysięcy do wygrania, a single party 10 lipca w Energii 2000.
3: Reklama. Już w najbliższy czwartek, super czwartek w outlecie Faktory. Wyjątkowe promocje i ceny, które kuszą w markach takich jak Adidas, Puma, Tefal, Levi's. Tylko w ostatni czwartek miesiąca, tylko w Faktory. Nie możecie zabraknąć.
4: Pływamy, latamy, nie zwalniamy. Wake Zone Stawiki Sosnowiec. Odjechany wodny tor przeszkód, beach bar, imprezy, plaża i wake park. Wypożyczalnia sprzętu, treningi dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wake Zone Stawiki Sosnowiec. Przybywaj, pływaj i odpoczywaj. www.wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
5: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zapytaj o specjalny rabat dla grup zawodowych i zyskaj do 20 tysięcy zł w salonach grupy Pietrzak.
7: Tato, co to za pan?
8: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
7: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
8: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
7: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
8: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
7: To z Tauronem.
8: Jasne, że tak.
9: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: Kto? No wiadomo.
11: Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Są tacy, którzy dbają o fryzurę, uwielbiają być podziwiani i zawsze chodzą własnymi ścieżkami. Brzmi znajomo? Spokojnie, mówimy o kotach. Już 27 czerwca od 12 do 18 Centrum Handlowe Auchan Gliwice zaprasza na pokaz kotów rasowych, prezentację ras, konkursy z nagrodami i wybór najpiękniejszego mruczka. Więcej na auchangliwice.pl.
14: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
15: I po reklamie.

0: to, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM. Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
4: Mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, witam Was ponownie. Jest przełamanie Cristiano Ronaldo i to niejednokrotne. CR7 strzela, aż miło, trafił już dwukrotnie w meczu z Uzbekistanem. Zgodnie z oczekiwaniami drużyna z środkowej Azji nie jest w stanie postawić się rozpędzonym Portugalczykom. Po pierwszej połowie już 3-0. No a dziś jeszcze przypominamy starcie Anglii z Ghaną. Obie te drużyny swoje inauguracyjne mecze wygrały. Dwie bramki dla Anglii na inaugurację zdobył Harry Kane i z 10 trafieniami wyrównał krajowy rekord mundialu należący do Gary'ego Linekera. Napastnik Bayernu Monachium pnie się również w historycznym zestawieniu najlepszych snajperów mistrzostw świata. Anglia Ghana o 22:00, no i stawka jest wysoka, bo to pewny awans do fazy pucharowej.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
5: Okej, wtorek w szkole już zaliczony, zamknięty, czyli jeszcze tylko środa, czwartek i zaczynamy oficjalnie wakacje. Czujecie to? Przemek Grabowski, witajcie po 20 w RMF Max. Sprawdzamy, kto będzie rządzić w wakacje na liście przebojów i kto jest dzisiaj na liście Hot Bands. Będą też nowości, będą premiery, a zestawienie otwiera dzisiaj Teddy Swims, tak śpiewa na 10. Mr. Know It All.

0: plaży, o tym chyba każdy marzy. Wraca do nas szwedzka ekipa, ich słoneczna nowość na wakacje, Jubel. Czekają na wasze głosy w tym tygodniu na liście Hot Bands. Polecam wam ten beat i czekam na głosy pod rmfmax.pl. Mamy sporo nowości, wśród nich jest także Bledka, która zaskakuje, wydaje hicior za hiciorem, no i tańczymy. Startuje na miejscu 9 Bledka. Kto zatańczy razem z nami, bo Bledka tańczy.
1: Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl. Sponsorem listy Hot Bands jest właściciel klubu Discoplexa 4. Organizator Birthday Festival 30.

przy tym numerze buja się Ibiza, my też tutaj w Polsce. Hurzeli Ultra na T w zestawieniu listy Benz we wtorek, Moving to the Sun, miejsce ósme. Za chwilę Olivia Rodrigo w Drop Dead, kto czeka? Ale teraz kolejna klubowa propozycja już na lato na Maxa 2.6. Wracają do nas Włosi z Meduzy, na wokalu Rani. Robię głośniej i czekam na wasze głosy teraz. Tak leci Silence.

0: mogło być lepiej. Oczywiście, że tak.
1: Może jutro. Olivia Rodrigo, Drop Dead, zatrzymuje się we wtorek na miejscu siódmym. Olivia zapowiedziała wyjątkowy festiwal. Zorganizuje go pod koniec wakacji w Kalifornii. To będzie festiwal, gdzie będą śpiewały tylko dziewczyny. Chłopaków też będą wpuszczać, jakby co, ale na scenie tylko laski. Zostańcie z RMF Max, bo wróci John Summit. Za chwilę też sprawdzimy, gdzie ląduje Tame Impala i Jenny. Wiem, że czekacie na Drakulę.
2: Sponsorem listy Hop Benz jest właściciel klubu Disco Plexa 4, organizator Birthday Festival 30.
3: Sponsorem programu Hop Benz jest Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia, www.erste.pl.
4: Reklama. Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
5: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
4: No racja. On lubi w technologię.
5: No lubi, lubi.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia, Gana, Portugalia, Uzbekistan, Panama, Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Płacę podatki za tę starą halę po warsztatach, a tam tylko wieje nudą. Zero pomysłu.
4: No to przestań produkować nudę. Zrób tam ściankę wspinaczkową, stylową kawiarnię albo kręgielnię. Śląsk potrzebuje miejsc do relaksu.
3: Łatwo powiedzieć. Skąd na to wziąć?
4: Ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dają unijne dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Dostaniesz minimum 1 000 000 zł na przemysł czasu wolnego.
3: Oho, to kończę kawę i patrzę na scp-slask.pl.
5: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.

Kto z was był w Warszawie na Estate of Trance? Wszyscy bawili się doskonale, było tłoczno. John Summit też zagrał doskonale, solowo, jak i w duecie z Arminem Van Burenem. Tutaj nowość od Johna Summita, jeszcze poczekalnia listy Hop Bands. Śpiewała Julia Church, Shades of Blue. No, gdyby wszyscy fani Johna Summita, którzy byli na Estate of Trance w sobotę w Warszawie, rzucili się, zagłosowali, to może jutro mielibyśmy go już wysoko w zestawieniu. Może byłby lepszy niż Wiktor Waligura, który otwiera dzisiaj pierwszą piątkę listy Hop Bands. Cztery pory roku.

0: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato, pełne fantastycznych przygód.
1: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
0: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
1: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
2: Wybranej przez Ariane Grande. Hate that I made you love me. Ariana robi to, co robi najlepiej. Śpiewa doskonale, wzrusza i czeka na debiut w tym tygodniu na liście Hot Bands. Głosujcie pod rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą trójkę. Tutaj Ale Farben pozdrawia z Berlina jego

0: Idealny numer do parkowania konia. No jeszcze tylko konia mi tutaj pod RMF Max brakuje, ale może kiedyś dojadę słuchając tego numeru. Taki trochę dance, ale taki wiecie, taki trochę westernowy, amerykański. Yearbox i jego nowość Babylon czeka na wasze głosy, rmfmax.pl. Sprawdzamy, odliczamy codziennie od 20 na miejscu trzecim dzisiaj, ale Farben, jego Body Talk, dwójka należała do Dawida. Dawid Podsiadło, jego nowość na błysk, prawie najlepszy. Ale jest tutaj lepszy duet. Tak, to duet tych gagatków. Martin Garrix i Ed Sheeran mają najwięcej waszych głosów na hop i jedynkę dzisiaj w numerze Repeat It.
1: One. Numer jeden.

0: Na pewno jeszcze będzie repeat, na pewno jeszcze to powtórzymy. Repeat it, Martin Garrix, 3 rany, nowa jedynka na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Kolejne informacje imprezowe na Śląsku, tak też Tour de Club. Dzień dobry, dobry wieczór, chociaż zaczynamy bardzo międzynarodowo i przenosimy się do Czech. Przenosimy się na Beach for Love do Ostrawy w Czechach. 1, 2 i 3 oraz 4 lipca 12 edycja Beach for Love. Ponad 180 międzynarodowych artystów, a każdy dzień oferuje naprawdę wielkie gwiazdy. Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte David i wiele, wiele więcej. Więcej na naszej stronie internetowej rmfmax.pl, a po południu w kanale nadawczym są do zdobycia bilety na Beach for Love do Czech, do Ostrawy. Bilety do Energy 2000 także rozdajemy w programie Byle do obiadu, najlepszy program dosłania w pracy, a w najbliższy weekend w Energy w Katowicach White Party na trzech parkietach w piątek i na trzech parkietach księżniczki na salonach. Są vouchery dla pani Disco Boys jako goście specjalni na sali Dance. W kolejce live on stage w piątek 3 lipca mamy Słonia, później Airlines, vouchery na wczasy 10 tysięcy do wygrania, a single party 10 lipca w Energy 2000.
2: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Najlepiej słuchać w pracy.
4: Max robi mi dzień.
5: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy.
6: Mocne hity.
3: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
3: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
5: Patryk!
1: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
3: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Shrink Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Shrink Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureshrink.pl.
2: I po reklamie.

0: 88 i 1 FM.
1: Jest ponownie mistrzowski flash sportowy RMF Max. Maciek Borchulski, zapraszam. Przełamanie słynnego Cristiano Ronaldo, a do tego jeszcze gole jego kolegów. Pod takim znakiem zainaugurowaliśmy dzisiejsze wieczorne mecze na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Portugalia pewnie wygrywa z Uzbekistanem, a kto jeszcze będzie się dziś cieszył? Chętnych jest co najmniej kilku.
2: Drugie spotkanie grupy K, Kolumbia, Demokratyczna Republika Konga, odbędzie się nad ranem. Wcześniej mecze w grupie L, o 22:00 Anglia zagra z Ganą, o 1:00 w nocy Panama z Chorwacją. Po zwycięstwie nad Senegalem i zapewnieniu sobie awansu do fazy pucharowej poświętowali fani z Norwegii. Ci w Oslo, o świcie, pod oknami króla Haralda V skandowali pobudka. Ci w Nowym Jorku siadali gdzie popadnie i urządzili tradycyjne wiosłowanie.
1: Tyle Cezary Dziwiszek.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit, to znaczy, że słuchasz.

Turn the Lights Off, imprezowo, Juste, jak Style i on, to dla każdego wędkarza dzisiaj, bo mamy dzień wędkarza. No o tej porze to już trochę późno na ryby, chyba, że takie nocne ryby, tylko nie róbcie za głośniej RMF Max, żeby rybek nie spłoszyć, a po rybach wieczorne bity, za chwilę Shakira, teraz Jax Jones, dla wszystkich z wędką, bez wędki, Jax Jones na razie nie myśli o wędkowaniu, zbyt wiele czasu spędza na koncertowaniu, na imprezach i miksowaniu. Jax Jones i jego Breathe.

Rogers, Saxo Beat, ale to był gorący hicior kiedyś, nawet jedynka na liście Hot Bands dawno temu, Aleksandra Stan, no i zrobiło się gorąco w Europie, w Polsce też ostatnio zimno chyba nie było, temperatury też będą u nas rosły, ale nie aż tak, jak dla przykładu we Francji, gdzie temperatury sięgają nawet do 40, w słońcu nawet lekko powyżej 40, w związku z tym nawet odwoływane są koncerty w stolicy Francji, bo w Paryżu po prostu coraz częściej brakuje mocy. Teraz nie będzie nam brakować mocy. Będzie dużo mocy. Nasza klubowa nowość w RMF Max. Ekipa Chainsmokers i Ellie Oaks rozpędzają się w numerze Echo.

0: Save My Love to DJ Marshmello, dla którego akurat tutaj zaśpiewała Ellie Goulding. A jak dobrze znacie hity Ellie, rozpoznalibyście wszystkie te największe. A jak dobrze znacie hiciory i w ogóle Taylor Swift, zapraszam. Kto uważa się za wielkiego fana, fankę Taylor Swift, no to macie wyzwanie na rmfmax.pl. Jest nowy quiz. Jak ty dobrze znasz Taylor Swift, kto zna najlepiej, dajcie znać, ja też tam będę za chwilę. A w głośniku James Blunt, wróci też Eminem i Somber.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na Nodino.pl.
8: Nodino. Today is yours. Feel good.
9: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
10: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
9: No racja. On lubi w technologię.
10: No lubi, lubi.
11: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: I po reklamie.

Za 12.12 to nie aktualna godzina, oczywiście, tylko Zomber w jego hicie 12 to 12. Teraz prezent urodzinowy dla naszej już dorosłej Julki. Piszcie, kto świętuje, zostawiajcie życzenia na urodziny na maksa pod rmfmax.pl. Julka już dorosła, no i na 18 życzymy ci przede wszystkim, żebyś miała tyle energii, ile masz wtedy, gdy planujesz wyjście ze znajomymi, i tyle szczęścia, ile potrzeba, żeby następnego dnia nie oglądać kompromitujących zdjęć. No i żeby nie było po oficjalnym party, tak? Sweet 18 będzie w sobotę, ale w kalendarzu to już dzisiaj. Julka, wszystkiego najlepszego od całej twojej nie tylko szkolnej ekipy, no i przede wszystkim od Sebastiana, który się postarał i był aktywny na rmfmax.pl. Miłej zabawy!

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Uwaga! Super promocja wtedy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

Kungs i jego imprezowe, house'owe This Girl. No teraz też house'y, ale mieszane z afro, czyli afro house'y. Coraz bardziej popularny gatunek także u nas w Polsce, czyli muzyka house, plus afrykańskie rytmy, afrykańskie bity oraz inspiracje. I tak się składa, że mistrzem tego afrykańskiego gatunku house'u jest Shimza. Tutaj jest Arko, numer, który ja robię głośniej i nie mogę się od tego oderwać i polecam wam już na wakacje. Fire, fire.

0: właśnie dlatego lubię modelki. Śpiewające modelki oczywiście, lekko wakacyjnie i z energią, którą polecamy na lato. Lubię cię jak lato. W RMF Max dziewczyny rządzą, modelki są po prostu the best. Wiem, że też są z drugiej strony fani modelek. A czy są ze mną fani Lipy? Jakiej Lipy? No Dua Lipa przed wami. Będą też Kacperczyki, wróci również Ed Sheeran i David Guetta, który zrobił kolejny remix. Już nie 10, nie 20, nie wiem, może 50 czy 60. Trudno to już policzyć.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.

0: możliwe dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
2: Patryk!
3: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
1: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto? No wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: I to jest piękna gra!
13: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
12: Tak, wiedziałem!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

Dokładnie, Give Me One More Chance for Romance, ale to w nowej wersji było przecież zremiksowane ostatnio. Akcent. Tak, akcent. Nie nasz polski akcent, bo można się pomylić. Przemek Grabowski, witajcie po 22. No to zagramy coś jeszcze dla każdego taty, który o tej porze już po pracy, chociaż niektórzy to jeszcze w robocie, niektórzy zaczynają, jeszcze trwa dzień taty. Można jeszcze odrobić zaległości, no to dla każdego taty wieczorowo w RMF Max. Kacperczyk i Vito Bambino. Bo to nie...

Bad Habits od Eda Sheerana, który, uwaga, szykujemy się, zapowiada muzyczną przerwę, powiedział, że nie będzie na razie nowej muzyki. Jak skończy amerykańskie występy, to nie będzie przez jakiś czas trasy, bo musi się skupić na życiu osobistym, na zdrowiu i przede wszystkim na rodzince, bo Ed zaczyna trochę żałować, że za mało czasu spędza ze swoimi dzieciakami. Teraz nowość w RMF Max. Gracie Abrams na razie na żadną przerwę się nie wybiera, ma dla nas nowość, tak śpiewa właśnie w tej piosence. Hit the Wall.

dni, tabletka wieczorowa w RMF Max. No jeszcze tylko dwa dni, jeszcze środa, jeszcze czwartek w szkole i zaczynamy. To jakby co, to ja zapraszam was na piątek, no bo w piątek wieczorem będziemy grać bardzo imprezowo, no i będziemy świętować oficjalnie wakacje 2026 i za chwilę na takie wakacyjne preparty Eben, jego Halo, wróci też Avicii. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by snow.

0: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato, pełne fantastycznych przygód.
1: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
0: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
1: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
2: Podkradały mnie sąsiad.

Wiecie, że przeciętny człowiek to rozpoznaje znajomą piosenkę już po kilku pierwszych sekundach albo po jednej nutce, jak w telewizji, ale nie w tym przypadku, bo to nowość, która dopiero się rozkręca. Moonlight i Fordo, nasz import ze Stanów, czyli Alabama Ten. Ale teraz kawałek, który można rozpoznać po pierwszej nutce, bo to tak naprawdę house'owy klasyk Boba Sinclara, który postanowił odświeżyć swoją produkcję i zaprosił tutaj do śpiewania Kaizę. Polecam wam ten beat w RMF Max, Bob Sinclair i Kaiza, I Can't Wait.

0: sezon to Dawid Posiadło. Ciekawe, jak długo pracował nad tym hitem, bo niektóre, największe, to powstały w mniej niż godzinę. Były takie przypadki w historii, ale teraz dzięki AI to można zrobić hiciora w mniej niż minutę. Dawid Posiadło, dziękuję za wasze wsparcie na liście Hot Bands. I za chwilę Teddy Swims, który jutro może wrócić na szczyt w numerze, który zagram wam za chwilę. Mr. Know It All.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotu mocni! To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
3: Ale etykieta musi być.
2: Zwrotu mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

ale energetycznie tutaj Roxy poleciała i White. Chciałam Ciebie więcej i chcę więcej głosów na liście Hot Bands. Czy to będzie jedynka przed startem wakacji? Roxy byłaby na pewno przeszczęśliwa. Pozdrawia wszystkich swoich fanów rmfmax.pl. Czy może jednak Roxy w tym tygodniu wyprzedzą Justin Bieber i Nicki Minaj? Bo przecież wrócili też na listy przebojów dookoła świata, także u nas w RMF Max. Ich

0: Samba.
1: Samba, to ekipa z Niemiec, czyli Jonotas i nasza z Polski Bryska. A wiecie, że słuchanie ulubionej muzyki może poprawić nastrój już po kilku minutach? To taka wiadomość na wieczór, na noc i na jutro. No wiadomo, muzyka to jeden z najprostszych sposobów na lepszy dzień, lepszy wieczór, lepszą noc przy jego bitach. To mi przynajmniej zawsze poprawia się samopoczucie. Robin Schulz i nasza kolejna nowość w RMF Max. Better Times.

Gips robi klimat wieczorowo w numerze WIN, a teraz wiadomość dla szukających miłości. Nie stresujcie się, jeżeli nie jest łatwo. Nie zawsze będzie łatwo. Przeciętny mężczyzna pocałuje 16 kobiet, będzie miał 8 związków, 2 razy złamane serce, zanim spotka swoją idealną partnerkę, tak więc trzeba swoje przeżyć, ale przecież miłość od pierwszego wejrzenia też się zdarza i trzeba w nią wierzyć. Za chwilę numer, w którym można się zakochać. Wróci Kini Zimmer, będzie też baza, wiem, że lubicie, wiem, że wspieracie i wiem, że tańczycie. Pojawi się symulacja bazy.

przy tobie to Czermi w RMF Max. Graba ma dla was wyzwanie. Kto zrobi sobie zdjęcie pod wyjazdem do pewnej pięknej polskiej miejscowości i mi wyśle. A jest taka o nazwie Wólka Sokołowska koło Wólki Niedźwieckiej. To najdłuższa nazwa miejscowości w Polsce. Gdzie to jest? No to jest przecież koło Wólki Niedźwieckiej. Może ktoś będzie przejeżdżał, jakby co. To czekam na zdjęcia. Macie 2 miesiące wakacji. Zaczynamy w piątek.

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.

Nie mam czasu tracić czasu, no trzeba sobie to wziąć do serca, ale jutro też zrobię trochę hałasu. Przemek Grabowski, dziękuję wam za wieczorne spotkanie, życzę wam miłej nocy. Słyszymy się w środę wieczorowo, chociaż jeszcze przed zachodem słońca. O 20 startujemy pierwszą dziesiątkę listy Hot Bands, najważniejsze numery w Polsce, nowości i premiery, których może jeszcze nie słyszeliście. Głosujecie na rmfmax.pl. Miłej nocy, cześć!

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Oh,